0: reklama.
1: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
2: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
1: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
2: Będziecie? Bądźcie.
1: Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
0: I po reklamie.
3: Największe hity non-stop
2: w Radiu Yard. One.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Jest trzecia.
0: Największe hity non-stop
2: w Radiu Yard.

0: Reklama.
1: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
0: I po reklamie.
2: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Minęła czwarta.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Minęła piąta.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Jest 6.
2: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Agnieszka Trojanowska bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku, chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigłowce i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
2: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6,46 zł, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
5: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa.
6: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
2: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka. Czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. A zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
7: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
2: Przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może zza chmur wyjrzeć słońce. Znów spore różnice temperatur. Na północy od 9 do 12 stopni, w centrum około 17, na południowym wschodzie nawet 25.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.

0: Radio Jar. Jeśli zastanawiacie się od samego rana, kto dzisiaj stawia pączki w biurze, no to sprawdzamy kalendarz. Imieniny obchodzą dzisiaj Gizela, Ludmiła, Róża oraz Jan i Benedykt. Jeśli znacie jakąś Gizelę, no to dzwońcie do niej teraz. Na pewno już nie śpi. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów, jubilatów. No niech ten dzień będzie tak jasny jak wasze uśmiechy. Albo ten utwór, który już teraz wybrzmi w waszych głośnikach za sprawą największych hitów w Radiu Jart.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Reklama.
1: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
2: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
1: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
2: Będziecie? Bądźcie.
1: Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
0: I po reklamie.
3: Moi drodzy, a właśnie tę piosenkę dedykuję.

że mogę się pokazać. No, przede wszystkim chciałem

0: Nie śpimy, budzimy
1: w Radiu Yard.
2: Radio Yard uczy, Radio Yard bawi. Czy wiedzieliście, że dokładnie 202 lata temu, w 1824 roku w Wiedniu, po raz pierwszy wybrzmiała 9. symfonia Beethovena? Tak, to jest ta z odą do radości. Dum, tum, turu, tu, tu, tu, ru, tum, tum, turu, tu, tu, tu. Jeśli Ludwik mógłby napisać takie arcydzieło, będąc niemal całkowicie głuchym, no to wy na pewno dacie radę wysłać ten raport przed lunchem i zdążyć na 8 do pracy. Power to nasze dzisiejsze słowo klucz. Mam nadzieję, że kawa nie będzie potrzebna przy takich hitach, jakie przygotowaliśmy wam na ten poranek w Radio Yard.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: Przenosimy się na drogi Podlasie i Mazur. Słuchajcie, poranek na Podlasiu i Mazurach przywitał nas piękną, ale gęstą mgłą, zwłaszcza w okolicach Doliny Biebrzy i Mazurskich Jezior. Uwaga, na drodze krajowej numer 65 między Grajewem a Mońkami mamy raport o łosiu, który postanowił sprawdzić stan asfaltu na wysokości Osowca. Zwolnijcie nogę z gazu, bo przy tej widoczności spotkanie z królem bagien to ostatnia rzecz, jakiej potrzebujecie do porannej kawy. Zwłaszcza po ostatnim wypadku na krajowej 8 w okolicach Radul w weekend, gdzie zakończyło się to niestety ogromną tragedią dla kierowcy. Na Mazurach, na 16 pod Mikołajkami też siwo, trzymajcie bezpieczny dystans. Szybka trasa, powolny wjazd to lokalizacja S61, tak najkrócej moglibyśmy to określić, czyli Via Baltica, wjazd do Białegostoku od ulicy Wasilkowskiej. Ruch tam gęstnieje na S61, czyli naszej dumnej Via Baltica, gdzie jedzie się płynnie, ale uważajcie na wysokości węzła Ełk Południe, tam trwają drobne prace konserwacyjne, no i lewy pas może być wyłączony z ruchu na odcinku 2 km. Tymczasem wjazd do Białegostoku od strony Wasilkowa już tradycyjnie stoi, jeśli jedziecie do centrum na 8, no to właśnie teraz jest ten moment, żeby przeprosić się z alternatywnymi trasami albo po prostu podkręcić Radio Yard i uzbroić się w cierpliwość. Korki mają dziś wyjątkowo wiosenny charakter. Nawet jeśli się spóźnicie do pracy, to pamiętajcie, że dobry nastrój niech wam dziś dopisuje. To w końcu już czwartek.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
2: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
7: Nie śpimy, budzimy
8: w Radiu Yard.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard. Radio Yard.
2: Największe hity.
3: Za chwilę pełna godzina, wybije godzina 7. No wiadomo, u nas serwis informacyjny, pogoda, ale zanim to nastąpi, no to szybki rzut oka na pogodę. No maj nas rozpieszczał, przynajmniej przez tą majóweczkę, która nie zapowiadała się dobrze, a jednak była fantastyczna. Termometry dzisiaj pokażą takie solidne wartości, więc chyba kurtki zostawiamy w domu. Zostajecie z nami, bo przed 7 mamy dla was hit, który postawi na nogi nawet największego śpiocha.

0: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
7: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii. 530 944 444.
9: Sąsiad, co to za dach robisz?
10: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
9: I co, długo czekałeś?
10: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
9: A rynny?
10: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
9: Serio?
10: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
9: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
11: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: Świat okularów. Świat okularów. Świat okularów.
13: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
12: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
13: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
12: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
13: i minus 35% na szkła.
12: Świat okularów.
14: Świat okularów.
15: Świat okularów.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
5: Szukasz wyjątkowego tortu na pierwszą komunię świętą? Cukiernia Sowa zaprasza. Tworzymy eleganckie torty komunijne, które zachwycają smakiem i wyglądem. A do tego personalizowane ciastka z Twoją grafiką, imieniem, zdjęciem dziecka lub datą uroczystości. Projekt gratis. Zaskocz swoich gości i nadaj tej chwili niepowtarzalny charakter. Nie masz czasu na odbiór? Dowozimy torty nawet w niedzielę. Przyjdź, sprawdź, zapytaj. Cukiernia Sowa w Galerii Alfa, Biała, Jurowiecka, Auchan Hetmańska i Auchan Produkcyjna. Cukiernia Sowa. 80 lat polskiej tradycji cukierniczej.
1: I po reklamie. Mamy siódmą.
14: Dwa obce drony znad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
15: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać, minister Marcin Kierwiński.
17: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
15: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
18: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
20: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
15: Maseczki wróciły do łask.
20: No niestety, trzeba.
15: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
14: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
21: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
14: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas, jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
22: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
14: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
23: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Harremu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. I tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
24: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magdalinet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6. A następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6-6-7-2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
25: Myślę,

0: brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum 9 tysięcy dolarów, czyli ponad 32 tysiące złotych.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
2: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
3: Nad Polską dziś przewaga chmur, będzie miejscami deszczowo, a na południu możliwe nawet burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może zza chmur wyjrzeć słońce. Znów spora różnica temperatur dziś, bo na przykład na północy do 9, miejscami 12 stopni, w centrum około 17, ale na południowym wschodzie nawet do 25.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
2: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
4: Nie śpimy, budzimy
5: w Radiu Yard.
6: Wybiła godzina 7 na zegarze. Witamy tych, którzy właśnie wsiedli do aut. Czy wiedzieliście, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mastiffa? Jeśli macie w domu tego wielkiego pieszczocha, to dajcie mu od nas dodatkowy smaczek. No a jeśli nie macie, no to bądźcie dzisiaj tak silni i lojalni jak te psiaki. My jedziemy przez ten poranek razem, wspólnie z wami, i mam nadzieję, że dostarczymy wam dawkę naprawdę solidnej energii za sprawą naszej muzycznej playlisty, która już startuje na antenie Radia Yard. Dzień dobry, witam o poranku. Piotr Jakubiak.
7: Lost in your ocean, I'm hopeless, and I'm halfway scared to death.
8: There's a light, I see sparks.

0: zdrowego uśmiechu każdego dnia życzy sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl.
1: Horoskop Podlaski. Zaprasza wróżka Walentyna.
2: Halo Podlasie, halo Białystok, Kełki, Bielsk Podlaski. To wróżka Walentyna, wasza najlepsza wróżka i szeptucha w jednym z Podlasia. Patrzę w gwiazdy i patrzę, co tam niosą wam waga. Będziesz szukać balansu między wypada pójść, a nie chce mi się. No ostatecznie wybierzesz siedzenie na ganku i patrzenie, jak korniki jedzą starą stodołę. Prognoza? Znajdziesz w lesie kanie wielkości parasola. To znak pomyślności. Skorpion. Będziesz knuć tajemnicze plany dotyczące rewitalizacji starego kurnika. Twoja pasja sprawi, że ludzie zaczną cię omijać szerokim łukiem, myśląc, że rzuciłeś na nich urok. Kolor? Ciemny jak noc nad bagnami siemiadówki. To wszystko na dziś. Jutro powiem, co czeka strzelca i koziorożca. Pozdrawiam i pięknego dnia, wróżko Walentyna.
1: To był horoskop Podlaski, wróżki Walentyny.
0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzył sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl

0: Radio Jart. Radio Jart.
1: Jeśli siedzicie teraz w samochodzie, a może już niektórzy są w pracy, no to wyobraźcie sobie, że te nasze siedziska to jest taka maszyna w czasie. No i wróćmy na chwilę do pięknego 1994 roku. 7 maja to był pierwszy pełny dzień działania Eurotunelu pod kanałem La Manche dla pociągów towarowych. My dzisiaj, no co prawda, tunelami nie jeździmy, ale nasze fale radiowe łączą nas szybciej niż jakikolwiek pociąg. A jeśli wy jesteście teraz pod tunelem Nila w Białymstoku, no to dajcie znać, czy już tam stoją korki, czy jeszcze można swobodnie przejechać. Gdziekolwiek jesteście, w korku, czy na obwodnicy, czy w kuchni, no to meldujcie się i piszcie do nas. Nasz facebookowy messenger jest do waszej dyspozycji, a ja chętnie dowiem się, no jakie humory dopisują mieszkańcom Podlasia i Mazur w czwartkowy poranek.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: I po reklamie.
6: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.

0: Radio
1: Jacht. Największe hity.
2: Dziś w kalendarzu wielkie daty. Urodziny obchodzą dwaj giganci: Johannes Brahms i Piotr Czajkowski. Jeden Niemiec, drugi Rosjanin, obaj genialni. My jednak nie będziemy dzisiaj grać ciężkiej klasyki. No weźmiemy z nich przykład i stworzymy własną taką popową symfonię, trochę podlaską, trochę po naszemu, no tak, żeby ten poranek był idealny na Podlasiu i na Mazurach. No to kolejny utwór dedykujemy wszystkim kreatywnym duszom, które nas teraz słuchają. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten kawałek.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: Po siódmej w miastach naszego regionu to już nie są żarty. Przypominamy, że dzisiaj może się gdzieniegdzie korkować, a to wszystko za sprawą maturzystów, którzy walczą dzisiaj z językiem angielskim, więc jeśli widzicie na drodze kogoś w garniturze za kółkiem, kto wygląda na lekko spanikowanego, dajcie mu pierwszeństwo. W 2026 roku Białystok, a w zasadzie okolice Białegostoku, wjazd do Białegostoku jest jednym wielkim placem budowy ze względu na domykanie ekspresowej obwodnicy S19. Północny wlot od Wasilkowa, Sokółki, tam trwają intensywne prace przy budowie węzła Białystok Północ na wysokości Wasilkowa. Spodziewajcie się zwężeń i ruchu wahadłowego w godzinach szczytu. Korek tam może się ciągnąć nawet od Świętej Wody aż po Rondo w Wasilkowie, więc warto zwrócić na to uwagę. Wschodnia część miasta, przebudowa skrzyżowania Sulika z Dolistowską przedłuża się. To kluczowa trasa wylotowa na Bobrowniki. Rano tworzą się tutaj zatory, bo ruch odbywa się tylko jednym pasem w każdym kierunku. Remont nawierzchni infrastruktury podziemnej, dojazd do Giełdy i wylot w stronę Juchnowca jest mocno utrudniony. No i lokalne utrudnienia na ulicy Kijowskiej, tam są prace przy sieci ciepłowniczej. W Ełku wielka przebudowa kolejowa, rozprute ulice. Ełk wciąż żyje finałem prac przy Rail Baltica, co kompletnie zmienia organizację ruchu w centrum. To najbardziej krytyczny punkt to jest okolice dworca PKP. Prace przy tunelu pod torami i nowy wiadukcie powodują, że przejazd między wschodnią a zachodnią częścią miasta jest dosyć ograniczony. No i ogromny tłok na ulicy Wojska Polskiego, która przejmuje cały ruch z zamkniętych przejazdów. Trwa przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego przy jeziorze w Ełku. Tam wyłączony jest jeden pas ruchu w stronę centrum, co spowalnia dojazd z osiedla Baranki. No i na węźle Ełk Wschód trwają prace wykończeniowe przy drogach dojazdowych. Możliwe krótkie przestoje ze względu na ciężki sprzęt włączający się do ruchu. Przeniesiemy się na drogi naszego regionu jeszcze w przyszłej godzinie, a ja mówię, bezpiecznej podróży życzymy wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom Radia Yard.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
4: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
5: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Granice wyznaczają przestrzeń. My wyznaczamy je solidnie. Mega Ogrodzenie. Producent ogrodzeń betonowych i panelowych z podmurówką. Projektujemy i wykonujemy bramy oraz furtki z automatyką. Zapewniamy profesjonalny montaż i własny transport. Realizujemy inwestycje dla firm, gospodarstw, instytucji oraz klientów indywidualnych w całej Polsce. Mega Ogrodzenie. Raczki Wielkie 19A, Olecko. Działamy 7 dni w tygodniu. Sprawdź opinię na Facebooku i wybierz jakość na lata.
8: Mega Ogrodzenie, stal i beton moc, chroni nasze jutro, dni i każdą noc.
9: Polecam Marcin Miller.
10: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku. Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
11: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz... no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezorąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurjanach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezorąbek.
12: Hanbud.
0: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
12: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
13: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
14: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
13: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
14: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
13: A papierologia?
14: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
13: Serio? To dawaj kontakt.
14: Promień Energii. 530 944 444.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
16: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
17: I po reklamie.
18: Nie śpimy, budzimy
19: w Radiu Yard.

0: największe hity.
1: Zbliża się godzina 8 i takimi naprawdę wielkimi krokami. Pamiętajcie, czwartek to taki mały piątek, jak mówią. Już prawie widać metę tygodnia. Jeśli czujecie spadek mocy, no to podkręćcie radio. Badania mówią, że dobra muzyka poprawia wydajność nawet o jakieś 15%. My dajemy wam 100% normy i gramy najlepsze hity, największe hity i świetną muzykę. Co by tam nie powiedzieć? Gramy najlepiej na Podlasiu i na Mazurach, więc zróbcie głośniej radio, a my zajmiemy się resztą.

0: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Rowa 5A.
4: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
5: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697-150-150. Powtarzam 697-150-150.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
11: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie. Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka, badanie wzroku gratis, spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
14: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
18: I po reklamie. Minęła ósma.
19: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony znad Rosji na Łotwie jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
20: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
21: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
19: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
22: No tak, ja go nie widziałem jeszcze. Coś okropnego.
23: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać. Przylecieć.
24: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
25: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić, strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
19: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
26: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
27: W byciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne. Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany. Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki. PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto, byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który

0: L.
1: Sporo dziś chmur nad Polską, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, burze możliwe po południu na Podkarpaciu i południu. Na termometrach od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i na północy. Do 17 w centrum, najcieplej na Podkarpaciu do 26.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
2: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
3: Nie śpimy, budzimy
4: w Radiu Yard.
5: Wybiła godzina 8, jeśli dopiero do nas dołączyliście, to mamy 7 maja, imieniny Róży i Ludmiły. Panowie, to jest ostatni dzwonek, żeby po drodze do pracy wpaść do kwieciarni. Świeże kwiaty na biurku koleżanki to jest takie plus 10 do atmosfery w zespole. Sprawdzone info? Potwierdzam. Maturzyści pewnie już przygotowują się, za godzinę rozpoczną kolejny egzamin dojrzałości, a my przygotowujemy się do tego, aby grać największe hity na antenie Radia Jarto poranku. No to już nasza muzyczna playlista się ładuje, a ja mówię dzień dobry, witam serdecznie, Piotrek Jakubiak.

0: Autorady, czyli praktyczny poradnik dla podlaskich i mazurskich kierowców w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.
1: Radosław Mikołajczyk, diagnosta samochodowy, Automobil Klub Podlaski, systemy bezpieczeństwa w samochodzie. Mam takich klientów, którzy są zirytowani tymi systemami i wcale się im nie dziwię, bo ten system to w zasadzie taki komputer, który skrzytuje nam z kamer bocznych przedniej szyby linię na ulicy i próbuje nam ten samochód nakierowywać cały czas na pas. I na przykład bywa tak, że kiedy chcemy ominąć dziurę w jezdni, czy może nie dziurę, bo dziur w zasadzie nie mamy, ale jakaś gałąź spadnie, nie włączymy kierunkowskazu, to auto będzie nam z powrotem nakierowywane na ten pas ruchu, którym jedziemy, i bywa tak, że przejedziemy przez tą gałąź, czy przez jakąś inną przeszkodę. Więc to jest troszkę irytujące. Niektórzy po prostu na takich drogach mniej ukrzyżowanych wyłączają sobie ten system. Jest taka możliwość, należy o tym pamiętać, że on się uruchomi automatycznie po ponownym uruchomieniu pojazdu, więc nie musimy o tym pamiętać, ale czasami warto się zastanowić, czy z tego po prostu nie skorzystać i sobie wyłączyć, żeby ta trasa była bezpieczniejsza. Ewentualnie trzeba się do tego przyzwyczaić i każdy manewr wcześniej pojazdowi zasygnalizować. Także tutaj, tak jak powiedziałem, że niektórzy się tym irytują. Podobnie jest z radarem, który nam odległość przed pojazdem nam mierzy cały czas do innych przedmiotów, i bywa tak, że oczywiście fajnie, że się jedzie na tempomacie aktywnym i cały czas nam równo prędkość otrzymuje, ale też ten sam radar może nam jakąś wysoką trawę uznać za przeszkodę i gwałtownie nam auto zahamować. Często bywa tak, że klienci przyjeżdżają do nas do warsztatu i przy wjeździe na podnośnik nagle auto nam się zatrzymuje, widząc przeszkodę przed sobą. Należy o tym pamiętać, należy przyzwyczaić się do tych nowych możliwości pojazdów i się zaadaptować.
0: To były Autorady. Audycja powstała we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.

0: Reklama.
1: Sąsiad, co to za dach robisz?
2: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce Tyzen Group z CDD Polska Białystok.
1: I co, długo czekałeś?
2: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
1: A rynny?
2: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
1: Serio?
2: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
1: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
3: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
10: Giełda Staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda Staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: I po reklamie.

0: Radio Jar. Największe hity.
1: Na powtórkę do matur już chyba za późno, ale krótka lekcja historii dla wszystkich słuchaczy Radia Jart, bo warto to wiedzieć. 7 maja 1945 roku w Reims podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. To był dzień wielkiej nadziei dla Europy. No my dzisiaj też podpisujemy pakt, ale taki z dobrym humorem, z dobrym nastrojem. No kapitulują tylko smutki i stresy, my gramy dalej. No i oczywiście dzisiaj również gorąco trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. No i za kierowców, którzy w Białymstoku, Ełku czy Bielsku Podlaskim pewnie jeszcze stoją w korkach. Mam nadzieję, że macie świadomość, że jeśli do pracy jedziecie na 8, no to już się trochę spóźniliście. Ale to nic, szef wam wybaczy, zróbcie głośniej Radio Jart, a w pracy będzie od razu lepsza atmosfera.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: Przed godziną mówiliśmy, co słychać w Białymstoku i Wełku na naszych drogach, to dopowiemy teraz, co słychać w Bielsku Podlaskim. Oblężenie z dwóch stron, tak mógłbym podsumować Bielsko-Podlaski ruch drogowy. Bielsk w maju znajduje się w samym sercu budowy S19, Haćki, Bielsk, Boćki. Wjazd od Białegostoku w Haćkach, to tutaj zaczyna się zachodnia obwodnica Bielska. Trwa budowa wiaduktu nad obecną drogą krajową numer 19. Ruch odbywa się tymczasowym objazdem, co przy porannym szczycie i dużej ilości tirów jadących na południe tworzy korki już od miejscowości Haćki. Prace przy węźle Bielsk Podlaski Zachód, to jest wylot na Siemiatycze, ulica Wojska, polskiego ciężarówki wywożące ziemię z budowy obwodnicy, często zanieczyszczają jezdnie, co przy porannej mrzawce lub mgle czyni drogę bardzo ślisko. No i przebudowa mostu lub przepustu w okolicach rzeki Białej może powodować na ulicy Studziwockiej ruch wachodłowy sterowany sygnalizacją. Uwaga maturzyści, dojazd do liceów przy Kopernika czy 1 maja może dzisiaj zająć o jakieś nawet 20 minut dłużej. Weźcie, uwzględnijcie to w swoich podróżach. Czwartkowy poranek wymaga m.in. 30 minut zapasu. Największe ryzyko utknięcia w korku występuje na wjazdach do Białegostoku od północy oraz w centrum Ełku ze względu na roboty krajowe. Bezpiecznej podróży i szerokiej drogi życzymy wszystkim zmotoryzowanym słuchaczom Radia Yard.
0: Na trasie z Radiem Yard.
2: Reklama.
3: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
11: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, Twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
12: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
13: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
12: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
13: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii, ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
12: A papierologia?
13: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
12: Serio? To dawaj kontakt.
13: Promień Energii. 530 944 444.
14: I po reklamie.

0: Yard.
1: Radio Yard. Radio Yard.
2: Największe hity.
3: Słoneczko już wysoko, słońce świeci gdzieś, świeci, nie świeci, no różnie z tym słońcem u nas bywa, ale my pytamy, jaka piosenka sprawia, że wasza noga sama naciska mocniej gaz. Oczywiście w granicach przepisów, jeśli słuchają nas podlascy policjanci. Piszcie do nas na naszym facebookowym messengerze. Najlepsze propozycje może uda się wrzucić na antenę jeszcze przed godziną 9. My rozkręcamy wasze biura, pracę i gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że dostarczymy wam fajnej energii o poranku. Taka gra muzyka w Radio Yard, największe hity i taki już teraz na naszej muzycznej playliście.

0: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
1: Dochodzi powoli godzina 9, poranek ze mną z Radiem Yard dobiega końca, ale energia zostaje z wami na cały dzień. Pamiętajcie, 7 maja to dzień zwycięzców. Gizela, Róża, Jan, świętujcie dalej, to dopiero poranek. A cała reszta? No cała reszta, niech ten czwartek będzie waszym osobistym sukcesem. Zostawiam was w dobrych rękach. Do usłyszenia już jutro o godzinie 20. Słyszymy się oczywiście w Radiu Yard na piątkowej chilloutowej playliście muzycznej. Mam nadzieję, że będziecie tam razem ze mną. Pozdrawiam i pięknego dnia życzę. Do usłyszenia. Piotrek Jakubiak.

0: śpimy, budzimy w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
0: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
3: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
0: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
3: Będziecie?
0: Bądźcie. Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
4: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
5: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku? Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
6: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
7: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie. Jest 9:00.
9: Program Pokonać bezdomność w regionie, wścieklizna w stolicy Podlasia i list intencyjny w sprawie białostockiej kliniki weterynaryjnej. Szymon Murawski, zapraszam. Pokonać bezdomność. W 2026 roku w województwie podlaskim kontynuowane są działania mające na celu walkę z bezdomnością, opierające się głównie na rządowych środkach z programu Pokonać bezdomność. W związku z tym podlaskie organizacje pozarządowe otrzymały znaczące dofinansowania na wsparcie osób w kryzysie, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
10: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cztery instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie: Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spe Salvi oraz Monar.
9: Środki trafiły do organizacji pozarządowych, które prowadzą schroniska, jadłodalnie i punkty pomocy oraz bezpośrednio angażują się w walkę z bezdomnością. Nielegalne paliwo przejęte przez KAS. Ponad 31 tysięcy litrów oleju opałowego przewożonego pod przykrywką innego towaru zatrzymali w Budzisku funkcjonariusze służby celno-skarbowej z podlaskiej KAS. W cysternie ciężarówki zamiast deklarowanego w dokumentach oleju smarowego znajdował się olej opałowy, mówi komisarz Maciej Czarnecki.
11: Ciężarówkę jadącą z Łotwy zatrzymali do kontroli na trasie S61 przy granicy z Litwą funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska. Badania próbek przewożonego towaru przeprowadzone w mobilnym laboratorium paliw ciekłych podlaskiej KAS oraz w laboratorium celnym w Koroszczynie wykazały, że zatrzymany ładunek to olej opałowy, którego przewóz między państwami Unii Europejskiej powinien odbywać się w systemie przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych. Cysternę z olejem zajęto do wszczętego postępowania karnego skarbowego. Należny podatek akcyzowy za zabezpieczone paliwo to prawie 58 tysięcy złotych.
9: Za przemieszczanie wyrobów akcyzowych bez wymaganej dokumentacji organizatorom transportu grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności. Bezpłatne badanie znamion w Choroszczy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań znamion w ramach akcji profilaktycznej Badaj Łatki. Wydarzenie odbędzie się 11 maja na rynku 11 listopada między 10 a 16. Specjaliści w mobilnym gabinecie przeprowadzą badania dermatoskopowe oceniając ryzyko nowotworów skóry. Każdy uczestnik otrzyma indywidualną informację zwrotną oraz ewentualne zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki. Udział w akcji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Wścieklizna w Białymstoku. Pierwszy przypadek od lat. W stolicy Podlasia potwierdzono przypadek wścieklizny u dzikiego zwierzęcia. Martwy jenot znaleziony w pobliżu ulicy Jacka Kuronia był zakażony wirusem, co potwierdziły badania laboratoryjne. To pierwszy taki przypadek w województwie podlaskim od około 10 lat. Służby weterynaryjne informują, że nie wykryto dotąd kolejnych ognisk choroby. Mieszkańcom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z dzikimi zwierzętami. Kluczowe jest także szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz unikanie dotykania nieznanych zwierząt. W przypadku pogryzienia należy niezwłocznie przemyć ranę i skontaktować się z lekarzem. Ponad 15 milionów złotych na edukację włączającą w Suwałkach. Zwiększenie dostępności nauki, wyrównanie szans uczniów oraz poprawa jakości kształcenia to główne założenia projektu, który będzie realizowany w 30 placówkach z Suwałki i okolic. Inicjatywa, na którą podpisano umowę, obejmuje wszystkie placówki w mieście i gminie, a co za tym idzie, każdy tego potrzebujący będzie miał zapewnione wsparcie, mówi marszałek Łukasz Prokoryn.
12: Nasza wspólna odpowiedzialność jako władz województwa, ale także władz naszych małych ojczyzn, aby wszyscy w naszych podlaskich szkołach czuli się w sposób bezpieczny, aby mogli się rozwijać, mogli się też w sposób indywidualny kształcić, czyli edukacja włączająca. Cała wartość całego projektu to jest 16,5 miliona złotych. W ramach tego projektu będą zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, także pomoc psychologiczna, pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, także szkolenia dla naszych nauczycieli, ale także wsparcie infrastrukturalne w kilku szkołach, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły z tych różnych przeszkód infrastrukturalnych korzystać. Ten projekt, szanowni państwo, wpisuje się w pewną też strategię województwa podlaskiego. My jako województwo pierwsze w Polsce przystępujemy do pewnego pilotażu, w którym będziemy jako i Urząd Marszałkowski, ale też wszystkie nasze instytucje przygotowani na obsługę klienta z niepełnosprawnością niewidzialną.
9: Przedsięwzięcie koncentruje się na edukacji włączającej, czyli podejściu uwzględniającym potrzeby każdego ucznia, w tym tych wymagających dodatkowego wsparcia. Zaplanowano objęcie nim ponad 3000 uczniów oraz przeszło 300 nauczycieli. Pisano list intencyjny w sprawie powstania kliniki weterynaryjnej w Białymstoku. W stolicy Podlasia planowana jest budowa nowoczesnej kliniki weterynaryjnej na terenie uniwersytetu. Podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli władz i uczelni stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji inwestycji. Projekt ma wspierać rozwój regionu oraz zachęcać młodych ludzi do pozostania na Podlasiu. Klinika będzie integralną częścią zaplecza dydaktycznego dla planowanego kierunku weterynarii. Obiekt ma oferować kompleksowe usługi, od diagnostyki po leczenie zwierząt, także w trudno dostępnych obszarach. Planowana powierzchnia budynku przekroczy 4000 m2,

0: atakujący zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
1: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
0: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
2: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
0: Brązowe medale plus ligi zapewnili sobie siatkarze PGE Projektów Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Iggy Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2, 6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
5: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscowe przelotne opady deszczu, możliwe są także burze, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu regionu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna dziś od 13 do 25 stopni, od północy do południa. Na południu będzie najcieplej. Wiatr początkowo słaby, później chwilami umiarkowany, a na południu regionu miejscami porywisty. Powieje z zachodu, wieczorem, także z północy. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h są nam zapowiadane. 1006 hektopaskali wynosi obecnie ciśnienie. Biometr jest dla nas niekorzystny. Pogoda ma raczej średni wpływ na nasze samopoczucie.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
5: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
7: I wszystko gra
8: z Radiem Yard.
6: U nas absolutnie wszystko gra. Jest 9:10. Na zegarach mamy taką godzinę i jeszcze przez kilka dobrych godzin wspólnie tutaj spędzimy czas i będziemy się dobrze bawili. Patryk Śledź, witam gorąco.

Mamy 9.15 na zegarach, mamy też największe hity w Radiu Yard. Ambasadorzy białostockiego sportu. Taki tytuł będzie nosić 8 zawodniczek i zawodników w tym roku. Mają budować pozytywny wizerunek Białegostoku na największych sportowych arenach na świecie. Sportsmenki i sportsmeni podpisali swoje umowy, a to dlatego, że mają naprawdę wysokie wyniki sportowe, są obecni, czy to w Europie, czy też na świecie. Mają też na koncie liczne sukcesy. No i promocja Białegostoku w kraju i za granicą w ten sposób odbywać się ma. Natalia Bukowiecka, lekkoatletka, Natalia Maliszewska, zawodniczka short tracku, Anna Raniewicz, ampfutbolistka, Ewa Swoboda, która zajmuje się lekką atletyką, podobnie jak Maria Rzodzik i Wojciech Nowicki, do tego Paweł Arciszewski, kolarstwo, Rafał Czuper, tenis stołowy. To najnowsi ambasadorzy białostockiego sportu. Gorąco, gorąco im gratulujemy i liczymy na to, że faktycznie będą osiągali naprawdę dobre wyniki, no i promocje Białegostoku w ten sposób będą osiągali, no ale przede wszystkim samych medali im życzymy.

0: mama.
1: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż niejeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbus. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurjanach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
2: Hanbut. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K Choroszcz.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
5: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
6: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
7: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
0: I po reklamie.
8: I wszystko gra
9: z Radiem Yard.

grupa Masters w Radiu Yard. 9.27, dziś 7 dzień maja, czwartek. Róża i Gizela świętują swoje imieniny. Życzymy im wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta mamy dwa: Światowy Dzień Hasła oraz Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. A do tego przysłowie na dziś: Gizela święta zimy nie pamięta. Słońce o 4.53 pojawiło się za naszymi oknami. O 20.10 zrobi się już ciemno. 15 godzin i 16 minut. Tyle potrwa dzisiejsza słoneczna doba, choć zapowiadane są w wielu miejscach naszego regionu burze, czy to na Podlasiu, czy na Mazurach, a w związku z tym no, trzeba brać to pod uwagę, trzeba uważać, trzeba spokojnie podchodzić do korzystania z tej, nazwijmy to, wiosenno-letniej aury. No, jak ja wyglądam za okno studia Radia Yard, no, to już widzę, że wiatr się zaczyna wzmagać. Podejrzewam, że no, troszkę popada. Ciekawe, czy krótko, czy długo, ale na pewno warto ostrożność swoją zachować. Kolory lata, skoro o lecie, o cieple i o burzach rozmawiamy. Cleo już teraz w Radiu Yard, a później fajnie kulturalnie rozgrzewa się przed mikrofonem Maja Barwicka.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zaprasza na wystawę jubileuszową Między Niebem a Ziemią, przygotowaną z okazji 55-lecia pracy twórczej podlaskiego rzeźbiarza ludowego Dionizego Purty. Wystawę będzie można oglądać do 16 czerwca. Dionizy Purta to twórca obdarzony bogatą wyobraźnią plastyczną, zaliczany do najciekawszych polskich rzeźbiarzy ludowych. Tworzy rzeźby konstruowane z wielu elementów, fragmentów gałęzi, desek i struganych detali. W jego twórczości pojawiają się fantastyczne ptaki, zwierzęta, anioły, madonny i kapliczki, a prace wyróżniają się charakterystyczną barwną polichromią. Artysta od lat pozostaje bardzo aktywny twórczo, a jego prace trafiają do kolekcji sztuki ludowej w kraju i za granicą. Za dorobek artystyczny i działalność na rzecz kultury ludowej regionu w 2018 roku otrzymał nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Burmistrz Michałowa oraz jednostki OSP z gminy Michałowo zapraszają 9 maja o godzinie 15 na rodzinny festyn z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie odbędzie się na placu OSP w Jałówce. W programie przygotowano liczne atrakcje dla całych rodzin. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentację wozów ratowniczych i stoiska służb mundurowych, a także skorzystać ze strefy gastronomicznej. Dla najmłodszych przygotowano zabawy, konkursy i animacje. Wieczorem odbędzie się część muzyczna wydarzenia. Na scenie wystąpią Zorka i As, a także Kalaski, Czerwone Szpilki oraz Edyta i Krzysztof. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ-em. Organizatorami wydarzenia są gmina Michałowo, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Koło Gospodyń Wiejskich Jałówki z Jałówki oraz jednostki OSP Jałówka, OSP Michałowo i OSP Szymki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Yard.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 10 maja o godzinie 18 na koncert kameralny w Dolnym Foyer. Wydarzenie będzie prezentacją laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej w Suwałkach. Konkurs należy do ważnych wydarzeń promujących młodych śpiewaków, dając im możliwość rozwoju artystycznego oraz zdobywania doświadczenia scenicznego. Koncert laureatów stanowi okazję do zaprezentowania talentów wyróżnionych w ostatnich edycjach wydarzenia. Koncert skierowany jest do miłośników muzyki klasycznej oraz wszystkich, którzy chcą poznać młode talenty sceny wokalnej.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza 10 maja o godzinie 18 do klubu Fama na koncert Tubis Trio w ramach cyklu Jazz na boku. Tubis Trio to cenione trio jazzowe, które od 2008 roku tworzą Maciej Tubis, Marcin Lamch oraz Przemek Pacan. Zespół wykonuje autorskie kompozycje oparte na improwizacji czerpiącej z jazzu, ale otwartej na różnorodne inspiracje i muzyczne poszukiwania. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie okazją do wysłuchania zarówno nowych utworów, jak i wybranych kompozycji znanych z wcześniejszych wydawnictw zespołu. Po 3 albumach studyjnych trio powróciło niedawno z nowym materiałem, zarejestrowanym na płycie Live in Łódź, która łączy premierowe kompozycje z koncertowymi interpretacjami wcześniejszych utworów. Występ wpisuje się w cykl prezentujący najciekawsze zjawiska na współczesnej scenie jazzowej i skierowany jest do miłośników muzyki improwizowanej oraz kameralnych koncertów.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Nie Teatr w Białymstoku zaprasza 9 maja na koncert Złote Przeboje Polskiej Piosenki. Wieczór pełen melodii, które od lat towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy. To muzyczna podróż do świata utworów, które nie tracą swojej siły i aktualności. W programie znajdą się piosenki takich twórców jak Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta, Anna Jantar czy Czesław Niemen, a także wielu innych artystów, którzy na stałe zapisali się w historii polskiej muzyki. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie spotkaniem z emocjami, od radości i nostalgii po wzruszenie. Znane i lubiane utwory zabrzmią w nowych aranżacjach, zachęcając publiczność do wspólnego śpiewania i powrotu do muzycznych wspomnień. Na scenie wystąpi Natalia Lubrano, artystka o charakterystycznym głosie i bogatym doświadczeniu scenicznym. Towarzyszyć jej będą muzycy Bartosz Krzywda, Tomasz Imienowski oraz Michał Lasota. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników polskiej piosenki, zarówno tych, którzy chcą powrócić do ulubionych utworów, jak i tych, którzy odkrywają je na nowo.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Reklama.
1: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
2: Świat okularów.
3: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy, Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19, Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
2: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
3: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
2: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
3: i minus 35% na szkła.
2: Świat okularów.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
10: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
9: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
10: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
9: A papierologia?
10: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
9: Serio? To dawaj kontakt.
10: Promień Energii. 530 944 444.
11: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
12: Zdradzę ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki.
13: Gdzie?
12: W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha, 13/15. Zapraszamy.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
16: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam,
17: 697 150 150.
18: Szukasz wyjątkowego tortu na pierwszą komunię świętą? Cukiernia Sowa zaprasza. Tworzymy eleganckie torty komunijne, które zachwycają smakiem i wyglądem. A do tego personalizowane ciastka z Twoją grafiką, imieniem, zdjęciem dziecka lub datą uroczystości. Projekt gratis. Zaskocz swoich gości i nadaj tej chwili niepowtarzalny charakter. Nie masz czasu na odbiór? Dowozimy torty nawet w niedzielę. Przyjdź, sprawdź, zapytaj. Cukiernia Sowa w Galerii Alfa, Biała, Jurowiecka, Oszą Hetmańska i Oszą Produkcyjna. Cukiernia Sowa. 80 lat polskiej tradycji cukierniczej.
0: I po reklamie.
19: I wszystko gra.
20: Z Radiem Jard.

Ostatnio piosenka ta zyskała trochę drugie życie za sprawą Marka Wahlberga, jego wykonania karaoke piosenki tejże Somebody That I Used To Know w filmie Balls Up, a my graliśmy oryginał Gotye i Kimbra w Radiu Yard, oczywiście największe hity, a przy okazji także wiadomości, które dotyczą naszego regionu. Jednym z najważniejszych projektów w Bielsku Podlaskim w najbliższym czasie jest planowana budowa wiaduktu nad torami kolejowymi. To odpowiedź na od lat zgłaszany problem komunikacyjny mieszkańców. Przejazd przez tory często powoduje korki i utrudnienia, nawet mimo powstania obwodnicy, a dzięki zaangażowaniu województwa podlaskiego udało się zdobyć pieniądze na dokumentację projektową. To jednak inwestycja długoterminowa, wymagająca dużych nakładów finansowych i o tej inwestycji możecie posłuchać na naszej stronie radioyard.pl rozmowy z Iwoną Kołos, zastępcą burmistrza Bielska Podlaskiego, do tego, żebyście tam zajrzeli. Gorąco zachęcamy, bo wiele innych interesujących tematów także, między innymi była mowa o rewitalizacji parków, o nowym amfiteatrze, czy też inwestycjach w edukację i opiekę nad najmłodszymi. Global DJs, San Francisco. Już teraz.

0: i wszystko gra. Z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
6: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku. Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
7: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
8: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
10: Granice wyznaczają przestrzeń. My wyznaczamy je solidnie. Mega Ogrodzenie. Producent ogrodzeń betonowych i panelowych z podmurówką. Projektujemy i wykonujemy bramy oraz furtki z automatyką. Zapewniamy profesjonalny montaż i własny transport. Realizujemy inwestycje dla firm, gospodarstw, instytucji oraz klientów indywidualnych w całej Polsce. Mega Ogrodzenie. Raczki Wielkie 19A, Olecko. Działamy 7 dni w tygodniu. Sprawdź opinię na Facebooku i wybierz jakość na lata.
11: Mega Ogrodzenie, stal i beton moc, chroni nasze jutro, dni i każdą noc.
12: Polecam Marcin Miller.
1: I po reklamie. Mamy 10.
13: Znamy line-up białostockich juwenaliów, Marsz Godności w stolicy Podlasia i nowa linia autobusowa na UWB. Szymon Murewski, zapraszam. Juwenalia Białystok z różnorodnym programem. Tegoroczna impreza w Białymstoku zapowiada się wyjątkowo pod względem muzycznym. Wydarzenie odbędzie się 15 i 16 maja na kampusie Politechniki. Na scenie pojawią się artyści reprezentujący rock, pop, rap, a także disco polo. Wśród gwiazd znajdą się zarówno legendy polskiej muzyki, jak i młodzi wykonawcy. Organizatorzy przygotowali kilka scen oraz dodatkowe strefy rozrywki. Impreza co roku przyciąga tysiące uczestników z całego regionu. To jedno z najważniejszych wydarzeń studenckich w Polsce. Ponad 11 milionów złotych na OZE i nowoczesne przedszkole w regionie. Dzięki wsparciu powstaną instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii na budynkach użyteczności publicznej. Znacząco obniży to koszty funkcjonowania instytucji i zwiększy ich niezależność energetyczną. Ponadto w planach jest także utworzenie nowoczesnego placu zabaw przy nowym przedszkolu w Michałowie, mówi marszałek Łukasz Prokorem.
14: Środki na odnawialne źródła energii, ale także na bardzo nowoczesne przedszkole w Michałowie. Te umowy, które podpisujemy, to jest jedna z najczęstszych momentów w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy te środki możemy przekazywać i cieszyć się, że one trafiają do naszych podlaskich miejscowości i miasteczek.
15: No akurat w naszym przypadku jest to bardzo znaczne dofinansowanie, prawie 2 miliony złotych. Jest to na wyposażenie przedszkola. Raz inwestycja bardzo duża, bo sama budowa przedszkola to około 12 milionów złotych. Ale żeby dzieci się wprowadziły, żeby miały odpowiednie warunki, no to musi być też wyposażenie. A że będzie to wyjątkowe przedszkole, bo jest budowane w technologii pasywnej, zielonym dachem. Także w środku będzie fikolan, zarówno dla dzieci tych młodszych, jak też ze starszych oddziałów przedszkolnych.
13: Dodaje burmistrz Michałowa Marek Nazarko. Łączna wartość projektów OZE wynosi niemal 17 milionów złotych, a dofinansowanie z funduszy europejskich przekracza 9 milionów. Podlaska Kas przejęła podrobione akcesoria do produkcji papierosów. Ponad 5,5 miliona sztuk podrobionych kartonów do papierosów oraz niemal 500 rolek z owijkami do filtrów papierosowych z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanej marki tytoniowej przejęły służby z regionu. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 1 milion złotych, mówi komisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej Kas.
16: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska zatrzymali do kontroli na trasie S61 dwie ciężarówki, które wjechały z Litwy do Polski. W wyniku rewizji mundurowi znaleźli w obu ich naczepach podrobione akcesoria do produkcji papierosów. W ciężarówce kierowanej przez 49-letniego Białorusina znajdowało się 2 miliony kartonów do papierosów oraz niemal 500 rolek z korkowymi owijkami do filtrów papierosowych, nielegalnie oznaczonych znakami towarowymi znanej marki tytoniowej. W drugim skontrolowanym samochodzie ciężarowym, za kierownicą którego zasiadał 37-letni obywatel Rumunii, mundurowi odkryli ponad 3,5 miliona sztuk podrobionych opakowań kartonowych kolejnych dwóch firm produkujących papierosy. W sprawie zostało wszczęte śledztwo, które pod nadzorem prokuratury rejonowej w Suwałkach prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.
13: Za oznaczenie towarów podrobionymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Marsz Godności przeszedł ulicami Białego Stoku. W stolicy Podlasia odbyła się już 24. edycja Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 2000 uczestników, w tym osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Marsz miał na celu zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej. Szczególnie podkreślono kwestię mieszkalnictwa i wsparcia dla dorosłych osób pozostających bez opieki bliskich. Uczestnicy przeszli ulicą Lipową, a wydarzenie zakończyło się festynem integracyjnym. Organizatorzy apelowali o rozwój systemowych form wsparcia. Podkreślono także znaczenie empatii i integracji społecznej. Pomoc zakończona agresją. 35-latka zatrzymana za próbę rozboju. Policjanci zatrzymali mieszkankę Hajnówki podejrzaną o usiłowanie rozboju. Kobieta zaczepiła 61-letniego mężczyznę przy sklepie i poprosiła go o pomoc w zrobieniu zakupów. Gdy mężczyzna nie spełnił w pełni jej oczekiwań, stała się agresywna i zażądała od niego 100 zł. Następnie zaatakowała go, kopiąc i uderzając, co doprowadziło do upuszczenia przez niego telefonu i pieniędzy. Kobieta próbowała zabrać gotówkę, a w trakcie szarpaniny uderzyła poszkodowanego w głowę, powodując obrażenia. Po zdarzeniu oddaliła się z miejsca, jednak została zatrzymana przez policję jeszcze tego samego dnia. Śledczy ustalili również, że wcześniej zaatakowała bez powodu 17-latkę na przystanku autobusowym. Decyzją sądu kobieta trafiła na 2 miesiące do aresztu, a za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 15 lat. Nowa linia autobusowa na kampus UWB. Od października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa prowadząca na kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Połączenie ma ułatwić dojazd studentom i pracownikom uczelni. Trasa obejmie kluczowe ulice miasta oraz centrum przesiadkowe. W planach jest również budowa nowego przystanku w pobliżu kampusu. Inicjatywa jest efektem współpracy władz miasta i uczelni. Nowa linia ma zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Będzie to ważny krok w rozwoju infrastruktury transportowej.
17: Decyzje zarządu województwa, wsparcie dla edukacji i usług społecznych. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu środków na projekty edukacyjne, społeczne oraz ekologiczne. Ponad 100 tysięcy złotych trafi do gminy Szczuczyn na rozwój edukacji przedszkolnej i rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych. Dzieci skorzystają m.in. z zajęć artystycznych, eksperymentalnych oraz wsparcia specjalistów, takich jak psycholog czy logopeda. Blisko 100 tysięcy złotych otrzyma także gmina Bargów Kościelny na projekt Nowoczesna Szkoła, który obejmie m.in. naukę języków obcych i programowania. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości sportowych z regionu. Coraz bliżej rozstrzygnięć w Ekstraklasie. Przed nami decydująca faza sezonu, która przyniesie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Mistrzostwa Polski. Jagiellonia Białystok po porażce z Górnikiem Zabrze znalazła się w trudnym położeniu w walce o tytuł. Lech Poznań, będący w znakomitej formie, ma 6-punktową przewagę na 4 kolejki przed końcem. Forma Jagiellonii w ostatnich tygodniach pozostawia jednak wiele do życzenia, co potwierdza tylko jedno zwycięstwo w 5 spotkaniach. Przed białostoczanami wymagający terminarz obejmujący starcia m.in. z Rakowem Częstochową

0: dzięki zbiórce na leczenie chorej Emilii. Wydarzenie będzie można śledzić także online poprzez transmisję. Runmageddon wraca do Ełku. Ekstremalny bieg Runmageddon ponownie zawita do Ełku w lipcu. Wydarzenie potrwa 2 dni i przyciągnie uczestników o różnym poziomie zaawansowania. Zawodnicy zmierzą się z wymagającymi trasami pełnymi przeszkód naturalnych i sztucznych. Rywalizacja obejmuje kilka dystansów, od krótkich po ultramaraton. Uczestnicy będą musieli wykazać się siłą, wytrzymałością i determinacją. Runmageddon to nie tylko sport, ale także forma integracji i dobrej zabawy. Każdy, kto ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal. Karolina Hołda z medalem międzynarodowego turnieju. Hołda odniosła kolejny sukces na arenie międzynarodowej. Podczas turnieju w Sarajewie zdobyła brązowy medal w grze mieszanej w tenisie stołowym. W parze z czeskim partnerem dotarła do półfinału po emocjonujących pojedynkach. Szczególnie wymagający był ćwierćfinał, zakończony zwycięstwem po tiebreaku. W półfinale duet musiał uznać wyższość rywali. Zawodniczka dobrze radzi sobie również w rywalizacji indywidualnej. Intensywny kalendarz startów nie wpływa negatywnie na jej formę.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
2: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
4: W Radiu Jart pora na kolejną prognozę pogody. Dziś w ciągu dnia dużo chmur, miejscami także przelotne opady deszczu. Możliwe są również burze, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu regionu. Prognozowana suma opadów do 15 mm, temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na północy do 25 stopni Celsjusza na południu. Początkowo słaby, później chwilami umiarkowany wiatr na południu regionu, miejscami także porywisty. Powieje z zachodu, a wieczorem na północy z północy. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, dziś to około 1007 hektopaskali, średnia wilgotność, ale niekorzystny biometr, niesprzyjające warunki pogodowe mogą powodować w nas apatię, problemy z koncentracją, opóźnione reakcje na przykład też.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
2: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
5: I wszystko gra
6: z Radiem Jard.
4: I wszystko gra w Radiu Jart, 10:10. Patryk Śledź, dzień dobry, witam bardzo serdecznie.

10:16 na zegarach w Radiu Yard. Największe hity. Miasto Ełk rusza z akcją bezpłatnego znakowania psów i kotów. Szybka identyfikacja zwierzęcia w przypadku zaginięcia oraz monitorowanie populacji wolno żyjących zwierząt właśnie. Mały podskórny chip ma być inwestycją w bezpieczeństwo zwierzęcia. Mowa tutaj o zwierzętach właścicielskich i wolno żyjących. Znakowanie polega na wszczepieniu tego mikrochipa. Zawiera on unikalny 15-cyfrowy numer, który będzie zarejestrowany przez weterynarza w ogólnopolskiej bazie Safe Animal. Dzięki temu kontakt z właścicielem w przypadku zaginięcia zwierzaka, kota czy psa, także monitorowanie ich populacji w przypadku kotów wolno żyjących, to wszystko będzie możliwe. Zabieg znakowania wykonywany jest przez przychodnię weterynaryjną Psokot w Ełku przy ulicy Mickiewicza 9A. Kilka sekund zupełnej bezpieczeństwie dla zwierzęcia. Mieszkańcy zainteresowani udziałem w akcji mogą zgłaszać się telefonicznie lub osobiście w przychodni, a udziale decyduje kolejność zgłoszeń, czytamy na stronie internetowej Miasta Ełk.

0: Reklama.
1: Świat okularów.
2: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. -15% na oprawki i aż -35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
1: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
2: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
1: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. -15% na oprawki
2: i -35% na szkła.
1: Świat okularów.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
7: I wszystko gra
8: z Radiem Yard.

0: Twarze regionu w Radiu Yard.
1: W cyklu Twarze regionu dziś spotkanie z zawodniczką, która udowadnia, że światowa czołówka może mieć swój początek właśnie tutaj, w Białymstoku. Olimpijka, mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu zimowego. Specjalistka od najbardziej wymagającego dystansu w short tracku 500 metrów, gdzie o sukcesie decydują ułamki sekund i zimna krew. Natalia Maliszewska to bohaterka dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry. Dobra, witam.
1: Twoja droga zaczęła się od inspiracji siostrą. Czy dziś nadal jest dla ciebie punktem odniesienia?
2: Tak, rzeczywiście Patty była tym początkiem, który mnie zainspirował i popchnął w tym kierunku, w którym aktualnie się znajduję. Wydaje mi się, że w pewnym momencie i kiedy Patty skończyła karierę, wiadomo, przesunęła się na ten drugi plan i teraz robi zupełnie coś innego. Zauważyłam, że chyba ja sama siebie zaczęłam inspirować. To też jakby wzięło się stąd, że gdzieś tam ja jako po prostu Natalia Maliszewska przechodziłam i przekraczałam różne granice, jeśli chodzi o sport i o zdobywanie wyników i o reprezentowanie miasta Białystok i regionu również. Gdzieś tam w tych szerszych obszarach, czy to nawet w Polsce, czy później już na świat, że gdzieś tam zapominałam o tym, co po prostu mam już za sobą, co zdobyłam, gdzie byłam i co przywoziłam do kraju i do domu, do miasta tutaj. Że takie momenty, kiedy ktoś mnie przedstawia i patrzy na mnie zupełnie z innej perspektywy, to wtedy sobie myślę, okej, wow. Gdybym słyszała zupełnie obcą osobę z takimi osiągnięciami, pomyślałam sobie, wow, super, ta dziewczyna ma świetną historię i niesamowite wyniki i musi być naprawdę silna i wytrwała, i potem sobie przypomnę, o okej, to ja.
1: Czy czujesz, że bycie stąd, z Podlasia, w jakiś sposób cię ukształtowało jako sportowca i człowieka?
2: Myślę, że my, białostoczanie i podlasianie ogólnie, mamy takie chyba silniejsze charaktery. Coś chyba w naszych żyłach płynie i jestem zawsze z tego dumna, że jestem z tego regionu i mam wrażenie, że nieraz, kiedy się tam rozmawia z ludźmi, przedstawia się, pytają, skąd jestem, mówię, że z Białegostoku, zawsze mam wrażenie, że ktoś mówi, o, mam znajomą znajomego z Białegostoku, albo miałam dziewczynę z Białegostoku, więc gdzieś tam ten Białystok po prostu się rozszerzył nawet na całą Polskę i jest coraz bardziej znany i ludzie naprawdę bardzo często tutaj przyjeżdżają.
1: Short track to jedna z najbardziej nieprzewidywalnych dyscyplin. Co jest w niej trudniejsze? Fizyczność czy mentalność?
2: Myślę, że i to, i to. Nie da się tak jakby wyszczególnić bardziej tego, co jest nam potrzebne, które z tych elementów przywiezie nam wynik lub medal, czy bardzo dobry rezultat. Myślę, że jest to na tyle też właśnie ciężka dyscyplina, że jest bardzo też wiele czynników, które wpływają na ten wynik końcowy, bo no nie ma co ukrywać, jeździmy na zamarzniętej wodzie, a lód, wiemy, jest śliski. Więc na pewno forma fizyczna jest bardzo ważna, ale też ja sobie też nieraz udowadniałam, że może formę miałam naprawdę słabą, a potrafiłam przywieźć do domu medal tylko i wyłącznie wygrywając go mentalnie.
1: Jak myślisz, co decyduje o zwycięstwie? Czy jest to start, czy jest to taktyka, czy jest to intuicja na torze?
2: To jest dużo rzeczy, że właśnie wpływa na ten wynik końcowy i jest to nawet trudne pytanie, bo wydaje mi się, że po prostu, że ja w tej dyscyplinie tak dobrze się odnajduję, bo chyba po prostu powinna w niej być. I mam te takie czynniki w sobie już od urodzenia, mi się wydaje, które po prostu pomagają mi w realizacji się w tej dyscyplinie, że mam taką świadomość tego, co się dzieje na torze, że umiem rozeznać się troszeczkę, co się dzieje, że mam też instynkt, który pozwala mi wyprzedzić w odpowiednim momencie. Umiem odczytać sytuacje, które się dzieją na torze. Mam też po prostu też genetycznie, jestem sprinterem, co pozwala mi mieć też dobry start i pierwszą połowę dystansu szybką. Więc jest wiele czynników, za które mogę być też wdzięczna. No, czuję się trochę szczęściarą, że akurat mam te rzeczy, które akurat pod short track są bardzo potrzebne i idealne. No nie ma co ukrywać, ja się gdzieś tam też rozglądam czasami i po prostu widzę, że u tej osoby na przykład brakuje tego albo tego, a nie wiem jakim cudem, ja po prostu mam to trochę naturalnie.
1: Mówi się, że dziś jesteś bardziej świadomą zawodniczką. Na czym ta dojrzałość polega?
2: Myślę, że ta świadomość i dojrzałość polega na tym, na doświadczeniach życiowych, na tym, że ja też jako człowiek przeżyłam bardzo wiele ciężkich i trudnych momentów, które mnie po prostu gdzieś tam też ukształtowały. Otworzyły mi oczy na rzeczy, które są bardzo błahe, a są bardzo ważne w życiu. I wydaje mi się, że to bardziej mi pomogło w odnalezieniu siebie i w takim spojrzeniu szerszym na świat jako człowieka, nie tylko jako Natalii Malczewskiej sportowca, ale właśnie jako człowieka, bo no nie ma co ukrywać, ja jako sportowiec, moją bazą jest bycie człowiekiem i ja też wiele rzeczy przeżywam, tak samo jak osoba, nie wiem, mój rówieśnik, byciu, chodzeniu do pracy, zdobywaniu nowego doświadczenia, tak? To jest ten sam poziom, tylko że ja po prostu odnajduję się w innej dziedzinie. No ja to trochę nazywam tak, że no, życie mnie troszeczkę przeorało i po prostu otworzyło mi oczy na wiele, wiele rzeczy, ale nie mówię, że było mi trudniej, ale uważam, że mimo wszystko, za wszystko, co się wydarzyło, jestem wdzięczna, bo po prostu widzę te rzeczy. I chyba świadomość tego, że jestem w stanie docenić naprawdę małe i drobne rzeczy, jest piękna.
3: Czy sport bardziej uczy pokory, czy może bardziej buduje pewność siebie?
2: Myślę, że sport na pewno dyscyplinuje. Pozwala przekraczać granice, które czasami nas bardzo przerażają i wydaje nam się, że o nie, jakby ja już dalej swoim ciałem nie mogę popchnąć, że już nie mogę, że jest ciężko. Pozwala nam być też takim bardzo zadaniowym, że kiedy też dostajemy zadanie, my jesteśmy po prostu zwarci i gotowi na to, żeby je realizować. Później to się wiadomo przekłada też na życie prywatne. Jesteśmy też, wydaje mi się, bardziej zdecydowani, świadomi i tacy gotowi do działania, tak jakby, ale z drugiej strony nie ma co ukrywać, że bycie sportowcem to z zewnątrz wydaje się też piękne, że tak, że jeździmy, zdobywamy kolejne, to odhaczamy pineski na mapie i jeździmy i podróżujemy, ale życie sportowca jest bardzo ciężkie i sport naprawdę bardzo wiele nam daje, ale też nie chcę powiedzieć, że zabiera, ale że gdzieś tam ogranicza nasze możliwości, które nasi na przykład rówieśnicy zdobywają wcześniej lub robią wcześniej lub odhaczają po prostu na swojej liście życzeń do zrobienia.
3: Czy czujesz wsparcie z Białegostoku i z naszego regionu? Czy to do ciebie dociera?
2: Ojej, jak najbardziej. Ja zawsze powtarzam i powtarzam i będę powtarzać, że kiedy wracam do Białegostoku, to czuję się jak w domu i nie wyobrażam sobie po prostu innego miejsca, do którego mogłabym wracać pomiędzy zgrupowaniami. Tu życie płynie troszeczkę wolniej, jest też wiele możliwości i też, ale też nie ma tłumów, które gdzieś tam sprawiają, że nie wiem, czuję się jeszcze bardziej przebodźcowana, mimo tego, że po prostu czuję, że pomiędzy obozami jestem. Ale też i wsparcie miasta, jeśli chodzi o sportowców, bo widać, że to się też rozwija, że dbają o nas, że widzą nas, doceniają nasze starania, że wiedzą, że to nie jest tylko zdobywanie medali, bo to głównie widzą ludzie z zewnątrz, ale oni wiedzą, jak to wygląda od środka, że to jest naprawdę ciężka praca i oni to po prostu doceniają. I tak jak i miasto, jak i województwo widzą nas, za co na pewno jesteśmy jako sportowcy ogromnie wdzięczni, no a z drugiej strony też na pewno czuję się też dumna, bo jestem po prostu ambasadorką białostockiego sportu. Czuję się dumna, reprezentując swoje miasto na arenach międzynarodowych i wozić logo Białegostoku na stroju reprezentacyjnym jest też czymś pięknym. Tak sobie myślę, że czasem ta mała Natalka, która kiedyś zaczynała, nie myślała, że będzie miała tak duże wsparcie w mieście, że będzie miała też dostęp do ludzi, którzy ją bardzo mocno wspierają. Witanie się z prezydentem miasta w centrum miasta Białegostoku nie jest czymś normalnym, a my po prostu witamy się tak, jakbyśmy się znali, znaczy nie jakbyśmy się znali, tylko my rzeczywiście się znamy, ale witamy się i zawsze jest cześć Natalka, co u ciebie słychać, więc to jest niesamowite, bo i doceniam to bardzo, bo wiem, że nie każdy może się tak z prezydentem witać. Z innymi ludźmi jest tak, że to to jakby jest widoczne, jest to wsparcie widoczne. No i to jest, no to jakby jest piękne, że tak jakby ta sportowa kariera po prostu zawiozła mnie do takiego miejsca, że mam wsparcie od ludzi, od których wcześniej jako mała dziewczynka nie pomyślałabym, że w ogóle będę miała możliwość poznania takich ludzi, rozmawiania z nimi jak normalny człowiek z człowiekiem. Więc bardzo, bardzo, bardzo to doceniam.
3: Co powiedziałabyś młodej dziewczynie z Podlasia, która dziś zaczyna i marzy o wielkim sporcie?
2: Że to nieważne, skąd jesteś. Naprawdę. Jeśli ma się wielkie marzenia, to wystarczy po prostu, może nie bardzo mocno w nie wierzyć, ale słuchać siebie, co nam głowa i ciało podpowiada i po prostu za tym iść. Ale myślę, że my jako sportowcy tacy z krwi i kości z Podlasia i z Białegostoku szczególnie już nieraz udowadnialiśmy, że na arenach międzynarodowych potrafimy po prostu pokazać wielkie, wielkie rzeczy, więc nieważne skąd jesteś, po prostu idź za tym, co sobie postanowiłeś.
3: Gdybyś miała zatrzymać jedną rzecz ze sportu na całe swoje życie, niezależnie od wyników, to co by to było?
2: O, jest to trudne pytanie. Oj, chyba nigdy nie słyszałam takiego pytania. Chyba tą po prostu taką możliwość jeżdżenia na łyżwach na tym samym poziomie przez całe życie. Może tak. Bo wiem, że w pewnym momencie po prostu moje ciało po prostu już nie będzie nadawało do jazdy na łyżwach. Jeżdżenie po wirażach, wyprzedzanie się, robienie mocnego startu jest czymś, co mnie osobiście po prostu uzależnia. I to uczucie, kiedy wjeżdżam w wiraż, widzę centralny klocek i za centralnego klocka dostaję tą prędkość, która daje mi po prostu możliwość wyprzedzenia, zrobienia jakiegoś manewru. Ale nawet, jeśli miałoby nawet dojść do upadku, to chyba to, właśnie tą możliwość wciąż, żeby wciąż móc się ścigać na takim samym poziomie. Nie wiem nawet, jak to wytłumaczyć, ale tą energię, którą ja chyba czerpię z łyżew, to jak te łyżwy mnie napędzają, to czucie na płozach. Nie wiem, czy w ogóle jakby jest to zrozumiałe, ale chyba to, bo tak jak nawet zamknę sobie oczy, to otrzymanie prędkości z wyjścia z wirażu jest czymś takim bardzo ekscytującym. A wiem, że w pewnym momencie, po prostu w pewnym wieku już nie będę mogła tego wykonać, jak bardzo bym się nie starała.
3: Dzisiaj naszym gościem była Natalia Maliszewska, zawodniczka, która pokazuje, że sport to nie tylko medale, ale też droga, decyzje i umiejętność podnoszenia się po najtrudniejszych momentach. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: To był program Twarze Regionu w Radiu Yard. Radio Yard.
4: Radio Yard.
5: Mają świetne programy.
6: Nigdy nie jest cicho.
7: Po prostu lubię te piosenki.
8: Największe hity.
9: Reklama.
10: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
11: Sąsiad, co to za dach robisz?
12: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
11: I co, długo czekałeś?
12: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt powłoka premium Matteka.
11: A rynny?
12: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
11: Serio?
12: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
11: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
13: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
16: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
20: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: I wszystko gra.
27: Z Radiem Yard. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: To jest Radio Yard i to są największe hity. W Białymstoku trwa piknik edukacyjny Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zaprasza w tej sprawie na plac pod Archikatedrą Białostocką, ulica Kościelna 2. To wszystko trwa. No i miejmy nadzieję, że mieszkańcy dobrze się bawią. My także jako Radio Yard odwiedziliśmy to miejsce. Piotrek Jakubiak rozmawiał na temat tego wydarzenia z rzeczniczką strażaków podlaskich, panią Justyną Kusewicz.
1: Jaki jest główny cel organizacji pikników edukacyjnych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej?
2: No przede wszystkim edukacja. Dzisiaj stawiamy na to, żeby wychodzić do społeczeństwa z prewencją społeczną, szeroko rozumianą. Dzisiaj tutaj strażacy, ale też Centrum Powiadamiania Ratunkowego wystawiło stoiska, gdzie można nabyć wiedzę głównie związaną z tą przekazywaną w poradniku bezpieczeństwa, ale też właśnie z tą szeroko rozumianą prewencją społeczną.
1: Dlaczego zdecydowano się na taką formę właśnie pikniku rodzinnego przy tak ważnej kwestii, jaką jest ochrona ludności?
2: Dzisiaj jest dla nas bardzo ważny dzień. Świętujemy wojewódzkie obchody Dni Strażaka, ale też połączone z otwarciem nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Plażowej w Białymstoku. I jest to właśnie taka fajna okazja, żeby przy tych wszystkich naszych świętach i uroczystościach wyjść z czymś do społeczeństwa. Z czymś, na czym mam nadzieję wszyscy będą mogli skorzystać.
1: Na jakie pokazy, na jakie atrakcje mogą liczyć mieszkańcy nie tylko Białegostoku, bo ten tutaj dzisiaj w Białymstoku to jest pierwszy z pikników, które będą się odbywały w całym regionie.
2: Tak, jak najbardziej jest to pierwszy tego typu piknik, wydarzenie w regionie, drugie w kraju, ponieważ pierwsze miało miejsce 4 maja podczas centralnych obchodów Dni Strażaka. Cała inicjatywa jest stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i w ramach tego typu właśnie spotkań, wydarzeń, staramy się edukować, przybliżać kwestie związane z bezpieczeństwem, właśnie te, które zawarte są w poradniku bezpieczeństwa, które został stworzony przez różnego rodzaju specjalistów, ale właśnie z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I tutaj skupiamy się na takim bezpieczeństwie w tym najbliższym otoczeniu, czyli w domu, i opowiadamy o tym, jak reagować, kiedy dochodzi do różnych kryzysowych sytuacji, a także opowiadamy o tym, jak zapobiegać, żeby do takich sytuacji po prostu nie dochodziło.
0: Wspomnijmy jeszcze, bo warto o tym wspomnieć, kolejne takie pikniki będą odbywały się w różnych miastach naszego regionu, na przykład 21 maja w Bielsku Podlaskim, wcześniej, bo 18 maja w Hajnówce, będzie także w Suwałkach, w Kolnie oraz w Mońkach czy Siemiatyczach. Warto się tym zainteresować.

0: I my. I oni. I oni.
1: Radio Yard.
2: Radio Yard.
3: Radio Yard.
4: Największe hity.

0: i wszystko gra
1: z Radiem Yard.
2: Reklama.
3: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: Granice wyznaczają przestrzeń. My wyznaczamy je solidnie. Mega Ogrodzenie. Producent ogrodzeń betonowych i panelowych z podmurówką. Projektujemy i wykonujemy bramy oraz furtki z automatyką. Zapewniamy profesjonalny montaż i własny transport. Realizujemy inwestycje dla firm, gospodarstw, instytucji oraz klientów indywidualnych w całej Polsce. Mega Ogrodzenie. Raczki Wielkie 19A, Olecko. Działamy 7 dni w tygodniu. Sprawdź opinię na Facebooku i wybierz jakość na lata.
9: Mega Ogrodzenie, stal i beton moc, chroni nasze jutro, dni i każdą noc.
10: Polecam Marcin Miller.
2: I po reklamie. Minęła 11.
11: Rewitalizacja Jałckiego Skweru, podsumowanie kolejnego miesiąca na granicy i majowe atrakcje w OIFP. Szymon Murawski, zapraszam. Rewitalizacja skweru przy ulicy Żeromskiego. W Ełku trwają prace związane z rewitalizacją skweru przy ulicy Żeromskiego, a inwestycja obejmuje teren o powierzchni blisko 10 tysięcy m2. W ramach projektu powstaną nowe ścieżki, oświetlenie oraz monitoring. Zaplanowano również rozbudowę placu zabaw i montaż elementów małej architektury. Pojawią się także nowe nasadzenia zieleni oraz strefy rekreacyjne. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich. Modernizacja ma poprawić funkcjonalność i estetykę przestrzeni. Recydywista zatrzymany po kradzieży i groźbach. Policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Do zdarzenia doszło w sklepie monopolowym, gdzie sprawca zabrał kilka butelek alkoholu i próbował uciec bez zapłaty. Gdy ekspedientka podjęła interwencję, mężczyzna zagroził jej podpaleniem sklepu. Następnie uciekł z miejsca zdarzenia, jednak szybko został zidentyfikowany przez policję. Już następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego. Okazało się, że działał w warunkach recydywy, ponieważ wcześniej odbywał karę więzienia za podobne przestępstwo. Usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, który wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Rusza kolejna edycja Pomostu w przyszłości. Przed nami kolejna edycja konkursu promującego najlepsze przykłady współpracy nauki i biznesu. Głównym celem inicjatywy jest wspieranie oraz promowanie tego typu współpracy, a także popularyzacja wdrażanych innowacji, które mają realne znaczenie dla rozwoju gospodarki i regionu. Mówi marszałek Łukasz Prokorym.
12: Konkurs Pomosty przyszłości, finansowany z naszego programu regionalnego, nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach: pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki i świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
11: Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 15 września. Laureaci zostaną wyłonieni przez kapitułę i nagrodzeni podczas gali zaplanowanej na grudzień bieżącego roku. Bezpieczeństwo na granicy pod stałą kontrolą. Podczas ostatniego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego omówiono aktualną sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Władze podkreślają wysoką skuteczność działań służb odpowiedzialnych za ochronę granicy. Według przedstawionych danych liczba nielegalnych przekroczeń w 2026 roku spadła do zera. Wskazano również na wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym systemów antydronowych opracowanych przez polskich inżynierów. Istotnym elementem jest także wsparcie finansowe dla samorządów. Współpraca służb i instytucji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa regionu. Podkreślono również rolę zaangażowania funkcjonariuszy w codzienne działania. Tymczasowy areszt po zabójstwie w Białymstoku. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 38-letniego mężczyzny ze stolicy Podlasia. W związku z tą sprawą zatrzymano 33-letnią kobietę, która usłyszała zarzut działania z zamiarem pozbawienia życia. Z ustaleń wynika, że ofiara została ugodzona ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Obrażenia doprowadziły do śmierci w wyniku wstrząsu krwotocznego. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Kobieta nie przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Za zarzucany czyn grozi jej kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dotacje na rozwój sportu w Ełku. Ruszył nabór wniosków. Prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu w 2026 roku. O wsparcie mogą ubiegać się kluby sportowe działające lokalnie, które nie prowadzą działalności nastawionej na zyski i uczestniczą w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Warunkiem jest m.in. posiadanie zawodników z odpowiednimi licencjami oraz osiąganie wyników na poziomie krajowym lub międzynarodowym. Na realizację zadań przeznaczono łącznie 150 tysięcy złotych z budżetu. Środki mogą zostać wykorzystane na szkolenia, zakup sprzętu, organizację zawodów czy korzystanie z obiektów sportowych. Dotacja może pokryć maksymalnie 90% kosztów projektu, jednak nie obejmuje m.in. wynagrodzeń zawodników czy spłatę zobowiązań finansowych. Wnioski można składać do 20 maja. 20. Halka w nowej odsłonie. Maj pełen muzyki w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Najważniejszym wydarzeniem maja w OIFP będzie premiera opery Halka Stanisława Moniuszki w dwóch wersjach językowych. Po raz pierwszy w historii dzieło zostanie wystawione scenicznie w wersji włoskiej, a także zaprezentowane w języku polskim. Premiera włoskiej wersji odbędzie się 15 maja, natomiast dzień później zaplanowano premierę w wersji polskiej. Spektakle będą kontynuowane w kolejnych dniach miesiąca, oferując widzom różnorodne interpretacje tego klasycznego dzieła. Program repertuarowy obejmuje także liczne koncerty, recitale oraz wydarzenia edukacyjne. Wśród nich znajdują się występy młodych artystów, koncerty muzyki filmowej oraz wydarzenia familijne. Opera przygotowała również propozycje dla dzieci i młodzieży łączące edukację z rozrywką. Majowy repertuar uzupełniają wystawy oraz transmisje operowe, tworząc bogatą ofertę kulturalną dla mieszkańców regionu. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości sportowych z regionu. Jelonia Futsal ponownie w Ekstraklasie. Duma Podlasia po 2 latach przerwy wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej. Drużyna zakończyła sezon na 2. miejscu, co umożliwiło jej walkę w barażach o awans. W decydującym 2 meczu białostoczanie nie dali szans zespołowi z Brzegu, dominując od 1. meczu. Wyjazdowe zwycięstwo 8-0 praktycznie przesądziło o losach rywalizacji. Rewanż był jedynie formalnością, zakończoną jeszcze wyższą wygraną 11-1. Łączny wynik 19-1 jasno pokazuje skalę przewagi Jagiellonii. Awans jest efektem konsekwentnej pracy zespołu oraz skuteczności kluczowych zawodników. Podlascy policjanci z sukcesami pływackimi. Zawodnicy odnieśli znaczące sukcesy podczas ogólnopolskich zawodów pływackich służb mundurowych w Warszawie. W rywalizacji wzięli udział zawodnicy z całego kraju, a poziom zawodów był bardzo wysoki. Funkcjonariusze z Podlasia zdobyli łącznie 5 medali. Szczególnie wyróżniła się Natalia Szczytko, która sięgnęła po złoto w sztafecie. Kamil Woźniak zdobył aż 4 medale w różnych konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Zawody upamiętniały komisarza Wacława Lejko. Sukcesy te potwierdzają bardzo wysoki poziom sportowy podlaskich funkcjonariuszy. Bieg Wilka ponownie w Grajewie. 9 maja odbędzie się 27. edycja Biegu Wilka w Grajewie. Zawody zostaną rozegrane przy Szkole Podstawowej nr 4, gdzie zaplanowano start i metę. Organizatorzy przygotowali rywalizację dla uczestników w każdym wieku. W programie znalazły się biegi dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nowością są dystanse 5

0: różne części miasta. W programie znalazł się także PKO Nocny Bieg na Piątkę, cieszący się dużą popularnością. Organizatorzy odnotowują rekordowe zainteresowanie uczestników. Wydarzenie uzupełnią biegi dla dzieci i mniej doświadczonych biegaczy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
2: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest LWT, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
4: W dzień dużo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu regionu. Prognozowana suma opadów, podczas nich do 15 mm. Jest temperatura maksymalna 13-25. Tyle kresek powinny pokazywać podlaskie i warmińsko-mazurskie termometry w dniu dzisiejszym. Początkowo słabe, później chwilami umiarkowany wiatr. Będzie porywisty w czasie burz przede wszystkim i na południu regionu. Wtedy porywy wiatru do 60 km na godzinę przewidywane są przez synoptyków. Ciśnienie mamy na poziomie 1000 hektopaskali, tyle pokazują nam podlaskie i warmińsko-mazurskie barometry. Noc od 6 do 10 stopni. Będą miejscowe przelotne opady, zanikające burze także. Jutro ponownie zapowiada się trochę deszczowa aura w wielu miejscach naszego regionu i od 9 do 13 stopni będzie szło do nas ochłodzenie.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
2: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
5: I wszystko gra
6: z Radiem Yard.
4: 11.10, Radio Yard, największe hity i wszystko gra. Patryk Szleć, witam gorąco.

to Radio Yard i to też największe hity. Jest 11:15. Białystok po raz kolejny wypełnić się ma muzyką elektroniczną. 28-30 maja. Warto zapisać sobie w kalendarzu. W Parku Lubomirskich i Galerii Arsenał czeka nas festiwal Up to Date. Jedno z najważniejszych świąt, nazwijmy to, muzyki elektronicznej właśnie od 2010 roku organizowane w Białymstoku. Będzie bardzo, bardzo interesujące. Mnóstwo fajnych artystów, naprawdę cała masa. Paul Jebenesam Live, Richard Skelton, będzie także Ski Mask, SS Strom Live, Steffi Verako i wiele, wiele więcej. Wydarzenie znane jest ze swojego głębokiego zakorzenienia w miejskiej tkance. Na przestrzeni lat festiwal odbył się w różnych miejscach Białegostoku, między innymi przy Węglowej, także na podziemnych parkingach Stadionu Miejskiego w Białymstoku, był też w Pałacu Branickich. Będzie też Secret Location, po raz kolejny organizowana edycja, której miejsce utrzymywane jest w tajemnicy do momentu rozpoczęcia festiwalu. Bardzo ciekawa to rzecz. Więcej informacji o festiwalu na stronie UpToDate'a, a także na www.białystok.pl, stronie Urzędu Miasta.

0: Reklama.
1: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
2: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
4: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz... no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezę rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurianach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
5: Hanbud.
6: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: I wszystko gra.
12: Z Radiem Yard.

0: Głosy z podlaskiej chaty. Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.
1: Stroje tradycyjne z terenu województwa podlaskiego. Aleksandra Pluta.
2: Dawny strój tradycyjny noszony na terenie województwa podlaskiego przysparzał i przysparza dosyć sporo problemów, jeśli chodzi o jego badanie, jego historię, jak on wyglądał. Wynika to z wielu różnych elementów. Po pierwsze, ten strój nie był w czasach, kiedy on był jeszcze noszony, nie cieszył się zainteresowaniem badaczy, etnografów, tudzież folklorystów lokalnych i po prostu mało materiałów źródłowych powstało w czasie, kiedy faktycznie ten strój można było obserwować, czyli to, co ludność wiejska w danym czasie nosiła, i odtwarzanie tego w latach już takich nam współczesnych staje się przez to bardzo trudne. My już nie dość, że oczywiście nie spotykamy się z noszeniem stroju tradycyjnego na wsi, to dodatkowo nawet już nie spotkamy osoby, która by ten strój nosiła. My możemy w terenie spotkać tylko ludzi, którzy coś pamiętają, jak się ubierała babka, bo to już się sięga tego pokolenia. W związku z tym badanie takiego stroju jest takimi trochę archeologicznymi pracami, ponieważ trzeba się skupić na magazynach muzealnych, na miejscach takich jak Izby Pamięci, mniejsze muzea, wyszukiwać materiały archiwalne, gdzie ten strój jako taki poboczny często wątek się pojawia w opisach, i na tej podstawie rekonstruować. I właśnie współcześnie robione badania nad strojem w skansenie opierały się na takich pracach. Towarzyszyła nam pani Elżbieta Piskorz-Branekowa, która jest w Polsce uznanym autorytetem w kwestii stroju tradycyjnego, więc wspierała nas bardzo i dzięki niej myślę, że to badanie jest naprawdę odpowiednie i zrobione prawidłowo. I dzięki temu udało nam się przedstawić, jak ten strój prawdopodobnie wyglądał. Odnosimy się tutaj do końca wieku XIX i lat międzywojennych, ponieważ zanik odzieży, którą my nazywamy tradycyjną, nastąpił w połowie wieku XX. Po II wojnie światowej tylko pewne elementy tej odzieży były jeszcze noszone, jak to się mówi, donaszane. Czyli ze względów oszczędnościowych, przecież na wsi się nic nie wyrzucało, elementy stroju były donaszane. Pojawia się jeszcze kolejny problem. Teren naszego województwa opiera się na różnych historycznych regionach. To, co się w danym regionie nosiło, było trochę odmienne, więc trzeba było oddzielnie przyglądać się Suwalszczyźnie, Białostocczyźnie, okolicom Bielska Podlaskiego i Hajnówki, tudzież zachodniej części naszego województwa. Po kolei danemu regionowi trzeba było się przyjrzeć i wyciągać informacje, które odnosiłyby się do tego terenu. Dodatkowo jeszcze pewien taki problem się pojawił w okresie już lat 40-tych, 50-tych, ponieważ pojawiła się publikacja pana Świeżego w ramach serii etnograficznej Atlas Stroju Ludowego, gdzie w tytule publikacji pojawiło się słowo strój podlaski, a poniżej tytułu małymi literami było w nawiasie nadburzański. Ale niestety słowo podlaski zdominowało i ten strój, który tak naprawdę noszony jest obecnie, jest to teren województwa lubelskiego i to jest nad Bugiem, ale w stosunku do współczesnych granic Polski to jest wschód i noszony na bardzo małym zakresie terenowym, i on się przez to słowo podlaskie bardzo rozprzestrzenił. Tego typu kostiumy sceniczne szyły też zespoły, które gdzieś czy w okolicach Augustowa były, czy w okolicach Białegostoku. Zaburzyło to rozumienie, jak dawniej ludność na naszym terenie się ubierała. Ale żeby już przejść do meritum, co noszono? Noszono stroje samodziałowe, czyli z tkanin wykonanych własnoręcznie. Len i wełna była taką podstawą. W późniejszym okresie czasu zaczęło się pojawiać bawełna oraz również nici wykonane fabrycznie. Strój na naszym terenie w ogólności, żeby powiedzieć, był strojem skromnym, nie był dużo zdobiony, z małymi wyjątkami, bo na przykład w okolicach Bielska Podlaskiego i Hajnówki były charakterystyczne hafty na koszulach, które były najczęściej wykonane haftem krzyżykowym, ale też płaskim, i one nam się bardzo wyraźnie ze strojami kojarzą. Są to hafty krzyżykowe, oparte na motywach geometrycznych albo florystycznych, i były wykonywane na mankietach, na stójkach, na gorzach. torsach koszul, zarówno męskich i damskich. Natomiast te hafty krzyżykowe były głównie tylko i wyłącznie właściwie na tym terenie. Na pozostałych, jeśli koszula była zdobiona, damska, bo mężczyźni tam już zdobień nie stosowali, były to białe hafty płaskie. Oprócz koszuli, która była taką, że mówię, bazowym elementem stroju, to jeśli chodzi o kobiety, to na terenie województwa noszono przepiękne spódnice. Były one bardzo rozmaicie wykonane, w rozmaitej gamie kolorystycznej. Pojawiały się również spódnice pasiaste, które nam się bardzo kojarzą ze strojem ludowym, ale te paski były troszkę odmienne niż tak myśląc o stroju ludowym myślimy. Były to często spódnice, które były wykonane techniką wielonicielnicową w drobny deseń, w kolorach zazwyczaj ciemniejszych, stonowanych, może też dlatego one za bardzo uwagi nie przyciągały. Kiedy w początkach wieku XX na odzież noszoną na wsi, na modę na odzież noszoną na wsi zaczęło mieć coraz większy wpływ odzież noszona przez mieszkanki miast, te stroje też zaczęły się zmieniać i wtedy pojawiły się na przykład takie spódnice, które były bardziej dopasowane w pasie, rozkloszowane u dołu, takie bardziej wysmukujące sylwetkę, szyte z tych takich materiałów, które też były co prawda tkane samodzielnie, ale z zastosowaniem nici fabrycznych, nazwano je mienistymi. Były też spódnice w kratę, na przykład drobną kratkę biało-czarną, czerwono-czarną, granatowo-czerwoną i te spódnice kraciaste były też, powiem, modne, lubiane, noszone przez panie, które zarówno i by mieszkały w okolicach Białegostoku, jak i Sokółki, jak i w bardziej południowych częściach naszego województwa. Jeśli chodzi o modę męską, tutaj było najmniej szaleństw. Panowie się ubierali dosyć podobnie, skromnie. Odzież ta była początkowo też tylko i wyłącznie z materiałów wykonywanych samodzielnie. Potem stopniowo pojawiły się tkaniny, które można było nabyć w mieście. A w latach międzywojennych, co się charakterystyczne pojawiło, moda na odzież wzorowaną na odzieży wojskowej. Takie kurtki troszkę a la mundurowe pojawiły się, a przede wszystkim charakterystyczne spodnie, bryczesy, czyli szerokie w udach, które na wsi powszechnie nazywano galife. Żeby one ładnie wyglądały, pan musiał do nich założyć wysokie buty oficer. I tacy wygalantowani właśnie chłopcy, panowie się ubierali, głowę przykrywali czapką maciejówką, która troszkę jest zbliżona do kaszkietu, nawet współcześnie znanego. Kaszkiety też były bardzo popularne. Tak ubranego pana można było w praktycznie terenie całego województwa u nas zobaczyć. Co było jeszcze charakterystyczne, jeśli chodzi o odzież lokalną, no to na pewno trzeba pamiętać o tym, że kobiety mężatki nie chodziły z odkrytą głową. Zawsze nosiły chustki albo czepki, bo na naszym terenie również były noszone czepki. W okolicach Bielska Podlaskiego i Hajnówki były to najczęściej w czerwonym kolorze zdobione czepeczki, takie wypchane na główce. W okolicach Białegostoku, Sokółki, Ciechanowce, gdzie były wpływy mody silniejsze, mody miejskiej i też drobnoszlacheckiej. Panie nosiły czepki koronkowe, które często miały kształt półczepków, które były takie węższe i zawiązywane pod szyją w taką kokardę. Były to nakrycia głowy mężatek i czepki również nosiły panie mieszkające na teren w okolicach Puńska, tam gdzie mniejszość litewska była. To też był charakterystyczny element tego stroju.
1: Mówiła Aleksandra Pluta.
0: To były Głosy z Podlaskiej Chaty. Audycja powstała we współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Rowa 5A.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Firma Damut S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Świat okularów, świat okularów,
5: świat okularów.
6: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy, Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19, Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
7: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
6: Świat okularów, Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
7: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
6: i minus 35% na szkła.
7: Świat okularów.
5: Świat okularów.
6: Świat okularów.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz... no tak... Kiedyś to on był nowoczesny.
15: Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezę rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurianach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
16: Hanbud.
0: I po reklamie.
16: I wszystko gra
17: z Radiem Yard.

Piękni i młodzi, niewiara, 11:47 na zegarach. Wracamy do piłki nożnej i tematu nadchodzącego spotkania Jagiellonii Białystok już w sobotę o 17:30. Jaga grać będzie przy Słonecznej z Pogonią Szczecin. Zapowiada się arcy trudne spotkanie, ale łatwych na tym etapie rozgrywek już zdecydowanie dla żółto-czerwonych nie ma. W tej chwili Jaga na czwartej lokacie w tabeli, Pogoń Szczecin jest dziewiąta, ale różnią nasze zespoły jedynie 5 oczek, no więc całkiem niewiele. Nadal może się wszystko tutaj przetasować. My liczymy na to, że Jaga do końca sezonu wygrywać będzie cały czas, bo to z pewnością da miejsce w pucharach europejskich. A jeszcze jakby się potknęły inne drużyny, Lech Poznań i Górnik Zabrze przede wszystkim, no to może my liczyć chociażby na drugą pozycję, czy też nawet i na pierwszą. Teoretycznie, jeżeli Lech by wszystko przegrał, my byśmy wszystko wygrali, no to jest ku temu szansa. Bardzo na to liczymy, bardzo kibicujemy. Nadal Duma Podlasia będzie przyciągała tłumy także w Europie. No więc dlatego też kibicujemy bardzo mocno.

0: i wszystko gra z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Granice wyznaczają przestrzeń. My wyznaczamy je solidnie. Mega Ogrodzenie. Producent ogrodzeń betonowych i panelowych z podmurówką. Projektujemy i wykonujemy bramy oraz furtki z automatyką. Zapewniamy profesjonalny montaż i własny transport. Realizujemy inwestycje dla firm, gospodarstw, instytucji oraz klientów indywidualnych w całej Polsce. Mega Ogrodzenie. Raczki Wielkie 19A, Olecko. Działamy 7 dni w tygodniu. Sprawdź opinię na Facebooku i wybierz jakość na lata.
3: Mega Ogrodzenie, stal i beton moc, chroni nasze jutro, dni i każdą noc.
4: Polecam Marcin Miller.
5: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
6: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, Twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
9: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IPE. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IPE daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IPE. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
10: Szukasz wyjątkowego tortu na pierwszą komunię świętą? Cukiernia Sowa zaprasza. Tworzymy eleganckie torty komunijne, które zachwycają smakiem i wyglądem. A do tego personalizowane ciastka z Twoją grafiką, imieniem, zdjęciem dziecka lub datą uroczystości. Projekt gratis. Zaskocz swoich gości i nadaj tej chwili niepowtarzalny charakter. Nie masz czasu na odbiór? Dowozimy torty nawet w niedzielę. Przyjdź, sprawdź, zapytaj. Cukiernia Sowa w Galerii Alfa, Biała, Jurowiecka, Oszą Hetmańska i Oszą Produkcyjna. Cukiernia Sowa. 80 lat polskiej tradycji cukierniczej.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Jest 12.
14: Bełckie firmy z miejskim wsparciem. Konkurs na imiona dla żubrów z Białowieży i wiosenny spacer ulicami Białegostoku. Szymon Murawski, zapraszam. Startup Hub Wełku wspiera młode firmy. W stolicy Mazur rozpoczął się drugi cykl programu Startup Hub skierowanego do młodych przedsiębiorstw. Do projektu zakwalifikowano 9 firm z regionu. Uczestnicy otrzymają wsparcie ekspertów oraz dostęp do narzędzi biznesowych. Program ma na celu rozwój i skalowanie działalności mikro i małych firm. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Inkubacja potrwa do końca sierpnia 2026 roku. Jest to istotna inicjatywa dla lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości. Modernizacja drogi w gminie Ełk. Gmina rozpoczyna rewitalizację inwestycji drogowej na odcinku Borki, granica gminy Prostki. Podpisano umowę z wykonawcą, a wartość projektu przekracza 2 300 000 zł. Przebudowany zostanie ponad kilometrowy odcinek drogi gminnej. Nowa nawierzchnia poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Inwestycja realizowana jest we współpracy z gminą Prostki. Projekt otrzymał znaczące dofinansowanie ze środków unijnych. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w 2026 roku. Konkurs na imiona dla żubrów w Białowieży. W rezerwacie pokazowym żubrów przyszły na świat dwa młode osobniki, Jałówka i Byczek. Tradycyjnie ich imiona wybiorą internauci poprzez specjalny konkurs. Zgłoszenia muszą rozpoczynać się od liter PO, zgodnie z zasadami obowiązującymi w polskich hodowlach. Propozycje można przesyłać do 10 maja za pośrednictwem formularza internetowego. Inicjatywa ma nie tylko charakter zabawy, ale także znaczenie ewidencyjne w hodowli żubrów. Imiona są bowiem wpisywane do księgi rodowodowej. To ważny rejestr dokumentujący historię gatunku i jego ochrony. Pokonać bezdomność na Podlasiu. W bieżącym roku na terenie województwa kontynuowane są działania mające na celu walkę z bezdomnością, opierające się głównie na rządowych środkach. W związku z tym podlaskie organizacje pozarządowe otrzymały znaczące dofinansowanie na wsparcie osób w kryzysie, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
15: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 4 instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie: Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spe Salvi oraz Monar.
14: Środki trafiły do organizacji pozarządowych, które prowadzą schroniska, jadłodajnie i punkty pomocy oraz bezpośrednio angażują się w walkę z bezdomnością. 1 000 000 złotych zwrotu po kontrolach zwolnień przez ZUS. Białostocki Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował kontrolę zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dzięki temu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wróciło ponad 1 100 000 złotych. Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzili również pracodawcy, którzy zatrudniali powyżej 20 ubezpieczonych. Mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
16: ZUS ma ustawowy obowiązek weryfikować, czy zasiłki chorobowe trafiają do osób, którym rzeczywiście przysługują. Kontrole obejmują zarówno sposób wykorzystywania zwolnień lekarskich, jak i prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym kwartale 2026 roku oddział ZUS w Białymstoku przeprowadził blisko 3,5 tysiąca kontroli. Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosła 83 miliony 600 tysięcy złotych. Białostocki ZUS ujawnił liczne przypadki niewłaściwego wykorzystywania zwolnień lekarskich. Najczęstszym nadużyciem pozostaje wykonywanie pracy u innego pracodawcy. Kontrolerzy odnotowali również przypadek chorego pracownika, którego zastali podczas naprawy samochodu w warsztacie.
14: W całym kraju w pierwszym kwartale roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 111 tysięcy kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki w Białymstoku. 22. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odbędzie się między 8 a 17 maja. Wydarzenie będzie miało charakter popularno-naukowy i obejmie wykłady, warsztaty oraz pokazy dla uczestników w każdym wieku. Hasło tegorocznej edycji brzmi: Nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości i nawiązuje do filozofii Alberta Einsteina. Festiwal stanowi największą cykliczną inicjatywę tego typu w północno-wschodniej Polsce. Organizatorami wydarzenia jest 12 instytucji naukowych i edukacyjnych regionu. Koordynację przedsięwzięcia prowadzi Politechnika Białostocka. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta. Zakończeniem wydarzenia będzie rodzinny piknik naukowy na Horten Arenie. Białystok zazielenia swoje ulice. Projekt Spacer wśród drzew zmienił wygląd kilku ulic w stolicy Podlasia. W ramach inicjatywy posadzono setki drzew oraz tysiące krzewów i roślin ozdobnych. Szczególnie efektownie prezentuje się ulica Sienkiewicza w okresie wiosennego kwitnienia. Nowe nasadzenia poprawiają estetykę miasta oraz wpływają korzystnie na mikroklimat. Większa ilość zieleni oznacza lepszą jakość powietrza i większy komfort mieszkańców. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. To jedna z największych inwestycji tego typu w ostatnich latach.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
18: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. ultramed.białystok.pl.
19: Za dnia dużo chmur, miejscowe przelotne opady, a możliwe także i burze na wschodzie, w centrum i na południu regionu. Temperatura maksymalna od 13 stopni na północy do 25 stopni na południu, od Podlasia po Mazury. Tak się nam przedstawia temperatura, 1007 hektopaskali na barometrach. Najpierw słaby, później wzmagający się już wiatr do umiarkowanego, a nawet i porywistego. Jeżeli będą burze, to w czasie nich do 60 km na godzinę może nam zawiać. Noc od 6 do 10 kresek, tyle pokażą podlaskie i warmińsko-mazurskie termometry. Noc to także dużo chmur i przelotne opady, które zapowiadane są również jutro, i 9-13 stopni na jutro także.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
18: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. ultramed.białystok.pl.
0: I wszystko gra z Radiem Jard.
19: 12.08 i wszystko gra w Radiu Jard.

12:15 na zegarach, a w Radiu Yard największe hity. Club Can't Handle Me, Florida i David Guetta, to już za moment. Potem Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło z ich samolotami. To za moment, ale najpierw oczywiście dawka wiadomości dotyczących naszego regionu. Są nowe decyzje zarządu województwa podlaskiego. Są dotacje z funduszy europejskich na edukację, kształcenie oraz usługi społeczne. To tutaj przyznano dofinansowania z budżetu województwa, także z funduszy europejskich na działania związane z ochroną środowiska. Więc wspomnijmy tylko o niektórych gminach. Nurzec Stacja dostanie ponad 100 tysięcy złotych na projekt Aktywni Razem, którego celem jest pomoc osobom starszym, chorym lub z niepełnosprawnościami. Są też pieniądze dla trzech wnioskodawców, prawie 21 tysięcy złotych na ochronę zwierząt i ekologię. Do tego Bargów Kościelny, 100 tysięcy złotych na nowoczesną szkołę. Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Zygmunta Augusta w Tajnie Starym skorzystają sobie z tego w ramach dodatkowych lekcji z angielskiego, informatyki, programowania czy robotyki.

0: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbuilt. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbuilt w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
1: Hanbuilt. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
11: I po reklamie.
12: I wszystko gra
13: z Radiem Yard.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Nie Teatr zaprasza 10 maja o godzinie 18 na recital Lecha Dyblika, aktora filmowego, teatralnego i pieśniarza. To spotkanie słowno-muzyczne będzie miało charakter osobistego rachunku sumienia. Artysta znany m.in. z filmów Wojciecha Smarzowskiego oraz popularnych seriali, tym razem wystąpi w roli barda, dzieląc się z publicznością refleksjami opartymi na własnych doświadczeniach. W jego opowieściach nie zabraknie zarówno humoru, jak i momentów skłaniających do głębszej zadumy. Jak zapowiadają organizatorzy, recital będzie poruszającą opowieścią o życiu, trudnych wyborach, nadziei i sile drugiego człowieka. To spotkanie z artystą, który z dużą szczerością i odwagą mówi o swoich przeżyciach, tworząc przestrzeń do wspólnego przeżywania emocji. W programie znajdą się również utwory inspirowane muzyką kresową i wschodnią oraz autorskie interpretacje pieśni wykonywane charakterystycznym, głębokim głosem artysty. Całość przybierze formę żywego dialogu z publicznością, pełnego bliskości i autentyczności. Lech Dyblik jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Występował m.in. na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, a na ekranie pojawił się w wielu znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły mu role w serialach Świat według Kiepskich i Pierwsza Miłość, a także udział w filmach takich jak Róża, Wołyń czy Pod mocnym aniołem. Artysta od lat rozwija również swoją działalność muzyczną. W 2010 roku wydał album Bandycka Dusza.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
2: Uniwersytet w Białymstoku zaprasza na 12. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Jedno z największych wydarzeń popularyzujących naukę w północno-wschodniej Polsce. W ramach festiwalu przygotowano ponad 100 wydarzeń skierowanych do odbiorców w każdym wieku. W programie znalazły się warsztaty, wykłady, pokazy, eksperymenty, zajęcia laboratoryjne, spektakle, wystawy, spotkania autorskie oraz seanse w planetarium. Szczególnym dniem będzie 12 maja. Festiwalowy dzień Uniwersytetu w Białymstoku, podczas którego zaplanowano najwięcej atrakcji. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w pokazach chemicznych, podczas których zobaczą efektowne eksperymenty, takie jak chemiczny wulkan czy duch w butelce, a także odwiedzić ziołowy kącik i poznać rośliny o właściwościach leczniczych. W programie znalazły się również spotkania poświęcone tworzeniu startupów, funkcjonowaniu ludzkiego mózgu oraz zajęcia przybliżające świat owadów żyjących w miastach, lasach i na łąkach. Festiwal porusza także ważne tematy społeczne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących solidarności międzypokoleniowej, bezpieczeństwa czy systemu ubezpieczeń społecznych. Nie zabraknie również wydarzeń kulturalnych, w tym spektakli teatralnych oraz warsztatów kreatywnych. Wśród propozycji znalazły się także m.in. symulacja rozprawy sądowej, warsztaty fonetyczne, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy czy spotkania poświęcone komunikacji w mediach społecznościowych. Finałowym akcentem wydarzenia będzie udział uczelni w rodzinnym pikniku naukowym, który odbędzie się 17 maja na stadionie Horten Arena w Białymstoku. Festiwal skierowany jest do wszystkich zainteresowanych nauką, kulturą i nowymi technologiami, od dzieci i młodzieży po dorosłych.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Ja.
2: Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim oraz Pracownia Modelarska Kartonowy Tour zapraszają na międzynarodowy konkurs i wystawę modeli kartonowych Bielska Majówka Modelarska. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 15 do 17 maja w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z dodatkową nauką języka białoruskiego imienia Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. Bielska Majówka Modelarska organizowana jest od 2018 roku i pozostaje jedyną tego typu imprezą w województwie podlaskim. Konkurs ma charakter międzynarodowy i co roku gromadzi modelarzy indywidualnych, pracownie oraz kluby modelarskie z Polski i z zagranicy. Celem wydarzenia jest popularyzacja modelarstwa kartonowego jako formy rozwijania zainteresowań technicznych i historycznych, a także integracja środowiska modelarskiego oraz promocja Bielska Podlaskiego. Konkursowi towarzyszyć będą wystawa modeli oraz giełda modelarska. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy zaprezentują modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek, projektów autorskich oraz modeli tworzonych od podstaw. Rywalizacja odbędzie się w wielu klasach i kategoriach wiekowych, od młodzików po seniorów. Oceniane będą m.in. samoloty, pojazdy wojskowe i cywilne, statki i okręty, budowle, figurki, dioramy oraz modele science fiction. Patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, podlaski wojewódzki konserwator zabytków Adam Musiuk, burmistrz Bielska Podlaskiego Piotr Bawulski oraz wójt gminy Bielsk Podlaski Katarzyna Korycka. Partnerem strategicznym wydarzenia jest województwo podlaskie. Radio Jart objęło wydarzenie patronatem medialnym.
1: Fajnie kulturalnie w Radio Jart.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
6: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
5: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
6: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
5: A papierologia?
6: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
5: Serio? To dawaj kontakt.
6: Promień Energii 530 944 444.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
9: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
8: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
9: Będziecie?
8: Bądźcie! Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz, bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
18: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
19: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.
22: I wszystko gra.
23: Z Radiem Yard.

Marcin Siegieńczuk w Radiu Yard, 12.51. Miejska Publiczna Biblioteka w Ełku świętowała 80 lat swojej działalności. Choć trzeba przyznać, swoje urodziny celebruje przez cały rok, ale ostatnio w dniu wczorajszym na gości czekał tort i do tego mnóstwo miłych niespodzianek. Bardzo, bardzo gratulujemy, no i liczymy na kolejnych 80 lat. Symboliczna impreza zgromadziła przyjaciół placówki, zaproszonych gości, m.in. emerytowanych pracowników, ale i tych obecnych. To miejsce, w którym można wypożyczać książki, ale także to kulturalna przestrzeń dla artystów i ludzi sztuki, którzy dzielą się swoimi pasjami z mieszkańcami miasta, bo tu odbywają się różne spotkania autorskie, koncerty, konferencje, czy też na przykład bale dla dzieci. Przy okazji urodzin był koncert Marcina Pyciaka. Nie brakowało też, tak jak wspomniałem, tradycyjnego słodkiego tortu, a do końca roku zaplanowanych jest szereg imprez i spotkań autorskich także z tej najnowszej. Zdjęcia zobaczycie na stronie internetowej miasta Ełk, www.ełk.pl. Zajrzyjcie tam w wolnej chwili. Active już teraz, potem Muzyman i Trips, a o 13 wiadomości.

0: i wszystko gra z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam
5: 697 150 150.
6: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
7: Wiosna w twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
8: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
9: Świat okularów, świat okularów,
10: świat okularów.
11: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19, Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
12: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
11: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
12: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
11: i minus 35% na szkła.
12: Świat okularów.
13: Świat okularów.
14: Świat okularów.
1: I po reklamie. Jest 13.
15: Program Pokonać bezdomność w regionie, wścieklizna w stolicy Podlasia i list intencyjny w sprawie Białostockiej Kliniki Weterynaryjnej. Szymon Murawski, zapraszam. Pokonać bezdomność. W 2026 roku w województwie podlaskim kontynuowane są działania mające na celu walkę z bezdomnością, opierające się głównie na rządowych środkach z programu Pokonać Bezdomność. W związku z tym podlaskie organizacje pozarządowe otrzymały znaczące dofinansowania na wsparcie osób w kryzysie, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
16: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cztery instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie: Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spe Salvi oraz Monar.
15: Środki trafiły do organizacji pozarządowych, które prowadzą schroniska, jadłodalnie i punkty pomocy oraz bezpośrednio angażują się w walkę z bezdomnością. Wścieklizna w Białymstoku. Pierwszy przypadek od lat. W stolicy Podlasia potwierdzono przypadek wścieklizny u dzikiego zwierzęcia. Martwy jenot znaleziony w pobliżu ulicy Jacka Kuronia był zakażony wirusem, co potwierdziły badania laboratoryjne. To pierwszy taki przypadek w województwie podlaskim od około 10 lat. Służby weterynaryjne informują, że nie wykryto dotąd kolejnych ognisk choroby. Mieszkańcom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z dzikimi zwierzętami. Kluczowe jest także szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz unikanie dotykania nieznanych zwierząt. W przypadku pogryzienia należy niezwłocznie przemyć ranę i skontaktować się z lekarzem. Pisano list intencyjny w sprawie powstania kliniki weterynaryjnej w Białymstoku. W stolicy Podlasia planowana jest budowa nowoczesnej kliniki weterynaryjnej na terenie uniwersytetu. Podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli władz i uczelni stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji inwestycji. Projekt ma wspierać rozwój regionu oraz zachęcać młodych ludzi do pozostania na Podlasiu. Klinika będzie integralną częścią zaplecza dydaktycznego dla planowanego kierunku weterynarii. Obiekt ma oferować kompleksowe usługi, od diagnostyki po leczenie zwierząt, także w trudno dostępnych obszarach. Planowana powierzchnia budynku przekroczy 4000 m2 i obejmie m.in. sale operacyjne oraz przestrzenie rehabilitacyjne. Inwestycja ma również znaczenie dla rolnictwa oraz bezpieczeństwa sanitarnego w regionie. Nielegalne paliwo przejęte przez KAS. Ponad 31 tysięcy litrów oleju opałowego przewożonego pod przykrywką innego towaru zatrzymali w Budzisku funkcjonariusze służby celno-skarbowej z podlaskiej KAS. W cysternie ciężarówki zamiast deklarowanego w dokumentach oleju smarowego znajdował się olej opałowy, mówi komisarz Maciej Czarnecki.
10: Ciężarówkę jadącą z Łotwy zatrzymali do kontroli na trasie S61 przy granicy z Litwą funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska. Badania próbek przewożonego towaru przeprowadzone w mobilnym laboratorium paliw ciekłych podlaskiej KAS oraz w laboratorium celnym w Koroszczynie wykazały, że zatrzymany ładunek to olej opałowy, którego przewóz między państwami Unii Europejskiej powinien odbywać się w systemie przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych. Cysternę z olejem zajęto do wszczętego postępowania karnego skarbowego. Należny podatek akcyzowy za zabezpieczone paliwo to prawie 58 tysięcy złotych.
15: Za przemieszczanie wyrobów akcyzowych bez wymaganej dokumentacji organizatorom transportu grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności. Bezpłatne badanie znamion w Choroszczy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań znamion w ramach akcji profilaktycznej Badaj Łatki. Wydarzenie odbędzie się 11 maja na rynku 11 listopada między 10 a 16. Specjaliści w mobilnym gabinecie przeprowadzą badania dermatoskopowe, oceniając ryzyko nowotworów skóry. Każdy uczestnik otrzyma indywidualną informację zwrotną oraz ewentualne zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki. Udział w akcji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Ponad 15 milionów złotych na edukację włączającą w Suwałkach. Zwiększenie dostępności nauki, wyrównanie szans uczniów oraz poprawa jakości kształcenia to główne założenia projektu, który będzie realizowany w 30 placówkach z Suwałk i okolic. Inicjatywa, na którą podpisano umowę, obejmuje wszystkie placówki w mieście i gminie, a co za tym idzie, każdy tego potrzebujący będzie miał zapewnione wsparcie, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
13: Nasza wspólna odpowiedzialność jako władz województwa, ale także władz naszych małych ojczyzn, aby wszyscy w naszych podlaskich szkołach czuli się w sposób bezpieczny, aby mogli się rozwijać, mogli się też w sposób indywidualny kształcić, czyli edukacja włączająca. Cała wartość całego projektu to jest 16,5 miliona złotych. W ramach tego projektu będą zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, także pomoc psychologiczna, pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, także szkolenia dla naszych nauczycieli, ale także wsparcie infrastrukturalne w kilku szkołach, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły z tych różnych przeszkód infrastrukturalnych korzystać. Ten projekt, szanowni państwo, wpisuje się w pewną też strategię województwa podlaskiego. My jako województwo pierwsze w Polsce przystępujemy do pewnego pilotażu, w którym będziemy jako i Urząd Marszałkowski, ale też wszystkie nasze instytucje przygotowani na obsługę klienta z niepełnosprawnością niewidzialną.
15: Przedsięwzięcie koncentruje się na edukacji włączającej, czyli podejściu uwzględniającym potrzeby każdego ucznia, w tym tych wymagających dodatkowego wsparcia. Zaplanowano objęcie nim ponad 3000 uczniów oraz przeszło 300 nauczycieli.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-białystok.pl.
14: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest LWT, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwtkonstrukcje.pl.
18: Popołudnie i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe są także burze, zwłaszcza we wschodniej połowie naszego regionu. Na północy do 10 stopni, do 23 na południu, także duży rozstrzał. Słaby i umiarkowany wiatr na południu regionu, początkowo porywisty. Z północy na południu także początkowo z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 60 km na godzinę. 1007 hektopaskali mamy na barometrach. Niekorzystny biometr i umiarkowana jakość powietrza, tak wskazuje raport smogowy. Noc 6-10, tyle, taki przedział jest kreskowy, jeżeli chodzi o nocną pogodę. Duże zachmurzenie, miejscowe przelotne opady, także zanikające burze na krańcach południowych naszego regionu. Jutro 9-13, suma opadów do 15 mm ma w wielu miejscach naszego regionu po prostu popadać.
19: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
20: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
22: I wszystko gra.

13.13 na zegarach w Radiu Jart. Największe hity 16 maja, tegoroczna Noc Muzeów. Miejskie i wojewódzkie instytucje kultury w Białymstoku, w województwie podlaskim oraz inni organizatorzy.

Że przygotowali liczne atrakcje, wystawy, warsztaty, koncerty, zajęcia interaktywne, spacery, opowieści, zwiedzania z przewodnikiem, a także konkursy i zabawy dla najmłodszych. Wśród instytucji, które biorą udział w Nocy Muzeów, m.in. Muzeum Wojska w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Kultury, Galeria imienia Ślędzińskich, Uniwersytet Medyczny, co ciekawe także Komenda Wojewódzka Policji czy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Będzie na pewno sporo się działo w Muzeum Pamięci Sybiru. Także muzułmańska gmina wyznaniowa coś przygotowała. Można skorzystać. Najpierw rodzinny spacer, a potem dlatego wybrać się na warsztaty dla najmłodszych. Między innymi organizowane będą we wspomnianych przeze mnie instytucjach, także w Centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Takie pełne listy tego, co się będzie działo podczas Nocy Muzeów na stronie internetowej miasta Białystok. Muszę powiedzieć, harmonogram jest naprawdę bogaty.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
2: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie.
4: Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
3: Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Sąsiad, co to za dach robisz?
6: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
5: I co, długo czekałeś?
6: Właśnie nie, mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
5: A rynny?
6: No i tu najlepsze, dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
5: Serio?
6: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
5: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: I po reklamie.
17: I wszystko gra. Z radiem Yard.

13.28 na zegarach w Radiu Yard. Największe hity. Czekają nas festyny rodzinne na osiedlach, parada ulicami miasta i spotkania integracyjne. To wszystko w ramach Ełckich Dni Rodziny. 174 wydarzenia, które rozpoczynają się od 13 maja, potrwają aż do 15 czerwca. Bo maj i czerwiec to miesiące, w którym w Ełku obchodzone są Dni Rodziny. Właśnie w tym roku pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Miejskie jednostki, parafie, szkoły, przedszkola, żłobki, stowarzyszenia przygotowały cykl wydarzeń. W programie przewidziane są m.in., tak jak wspominałem, festyny, obchody Dnia Dziecka na placu Jana Pawła II. Także, więc zapowiada się naprawdę, naprawdę bardzo interesująco. I jak tak zerkamy sobie w kalendarz tych najciekawszych rzeczy, no to 13 maja festyn rodzinny, który zorganizuje Urząd Miejski w Ełku w Parku Solidarności. Do tego zawody kolarskie, na przykład 16 maja. Nie zapominamy również o Festiwalu Piosenki Dziecięcej Złota Nutka 19. Przemarsz ulicą Wojska Polskiego 23. Zaplanowany jest. Do tego pikniki i wiele, wiele więcej.

0: Wędrówki po regionie.
1: Dziś wyruszam do Dolistowa w powiecie monieckim. Ktokolwiek zamierza zobaczyć prawdziwe cuda naszej przyrody, których jest całe mnóstwo w Biebrzańskim Parku Narodowym, z całą pewnością prędzej czy później, chociażby na drobne zakupy albo na mały relaks, trafi do położonego w jego sąsiedztwie Dolistowa. Dziś jest to duża wieś, licząca ponad 600 mieszkańców, składająca się z trudnych dla turystów określenia granic, które tworzą Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe i Dolistowo Kolonia. Znaczną część turystów przyciąga do Dolistowa zabytkowy, jednonawowy, XVIII-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, którego późno klasycystyczna fasada i całe wnętrze tej świątyni przypomina, przynajmniej dla mnie, najpiękniejsze świątynie słonecznej Italii. Fundatorem tego kościoła była Izabela Branicka, żona hetmana Jana Klemensa Branickiego, której na Podlasiu zawdzięczamy budowę wielu kościołów i kaplic. Dziś jednak jestem w Dolistowie, aby poznać żyjącą tam chyba już od pół wieku panią Krystynę Lazarską, no niezwykle utalentowaną ludową twórczynię, której ręcznie wykonane szydełkiem albo na drutach tkaniny, ubiory, chusty, szaliki, jakieś anioły, torebki, przedziwne zwierzątka, bożonarodzeniowe szopki, świąteczne ozdoby choinkowe i mnóstwo jeszcze cudeniek, na co właściwie nie znajduję prostego określenia, no mogłem zobaczyć i każdą nawet dotknąć w jej miniaturowej galerii pod adresem Dolistowo Stare numer 33. Wszystkie zgromadzone w tej galerii, no niezliczone rękodzieła, wyszły w całości z pracowitych rąk pani Krysi, która, jak mi powiedziała, na jej wykonanie poświęca często nawet i całe noce. Pani Krysia swoje zamiłowanie do szydełkowania i robótek na drutach odkryła już w szkole średniej, kiedy to powstały najpierw jej wyszywanki na poduszkach, obrazkowe scenki wykonane taką właściwie to wyhaftowane metodą krzyżykową, no a później już były coraz bardziej złożone hafty nićmi zwanymi muliną na tkaninie, którą określa się jako kanwa. I tak z biegiem czasu rozpoczął jej twórczy do dziś okres szydełkowania przeplatany robótkami na drutach. Pani Krysia moim zdaniem znakomita znawczyni tych obu rękodzielniczych technik udzieliła mi długiej lekcji zarówno szydełkowania, jak i dziergania na drutach. Stąd dziś już wiem, że szydełkowanie to bardzo mozolny proces wyrobu dzianiny polegający na przeciąganiu przez siebie pętelek nici przy pomocy szydełka, którym może być nawet zwykły metalowy albo drewniany czy też plastikowy pręt długości około 25 cm zakończony takim małym haczykiem, którego wielkość zależy od grubości szydełkowanych nici. Nieco inaczej, jak mi powiedziała, jest z techniką określaną jako dzierganie na drutach, która to technika trafiła do Europy z Egiptu w okresie już między X a XIV wiekiem. Jest to technika stara tworzenia tkanin przy pomocy metalowych, plastikowych, a nawet i bambusowych drutów, używając włóczki, czyli przędzy o większej grubości, już pozyskiwanej albo z włókien naturalnych, czyli wełny i bawełny, no albo też wytwarzanej sztucznie z akrylu, poliamidu czy też jedwabiu sztucznego. Dzierkanie na dwu czy też i większej ilości drutach polega na splataniu oczek, które nakładane są na drut i przerabiane w następnych rządkach czy też okrążeniach. Wprawna w tę technikę osoba, jak mi powiedziała pani Krysia, pozwala sobie nawet na równoczesne czytanie książki lub oglądanie telewizji i dzierganie nawet bardzo złożonych projektów. A gdybyście państwo znaleźli się w Dolistowie, zapewniam, że wizyta w tej mini pracowni pani Krystyny Lazarskiej zapewni każdemu maksi zadowolenie i możliwość zaopatrzenia się w wyjątkowo piękne, rękodzielnicze, wyszydełkowane lub wydziergane na drutach pamiątki.
0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.

0: Reklama.
1: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
2: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Dacia Autofus Group. Porosły Kolonia 1K Choroszcz.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
11: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
11: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: I po reklamie.
14: I wszystko gra
15: z Radiem Yard.

Kylie Minogue w Radiu Yard. Największe hity, mamy 13.50. Nadchodzi PKO Białystok Półmaraton. Jedna z najważniejszych imprez biegowych w całej Polsce i zdecydowanie najważniejsza w województwie podlaskim. Organizacja jest już w zasadzie gotowa. No i my będziemy mieli szereg utrudnień, które dotyczą naszego regionu i w sobotę, i w niedzielę, 9 i 10 maja. Przede wszystkim chodzi tutaj o centrum miasta, między innymi ulice takie jak Mickiewicza, Sienkiewicza, Legionową również. Nie zapominamy o Branickiego czy Alei Józefa Piłsudskiego, bo te będą częściowo bądź całkowicie zamykane na naprawdę bardzo, bardzo długie godziny. Najlepiej się po prostu samochodem w tamte rejony nie pchać, jeżeli nie mamy takiej potrzeby, no chyba że chcemy pokibicować, ale to samochód swój zostawimy zdecydowanie dalej, więc może jakieś środki komunikacyjne inne, na przykład rower, warto wybrać. Także dodatkowe zmiany i zamknięcia, między innymi ruchu na ulicy Elektrycznej, na Pałacowej, także na Częstochowskiej czy Kościelnej. Pełna lista zmian w mediach społecznościowych PKO Białystok Półmaratonu. Ten organizowany po raz 13 przyciągnie na Podlasie ponad 10 000 biegaczy.

0: i wszystko gra.
1: Z Radiem Yard.
2: Reklama.
3: Granice wyznaczają przestrzeń. My wyznaczamy je solidnie. Mega Ogrodzenie. Producent ogrodzeń betonowych i panelowych z podmurówką. Projektujemy i wykonujemy bramy oraz furtki z automatyką. Zapewniamy profesjonalny montaż i własny transport. Realizujemy inwestycje dla firm, gospodarstw, instytucji oraz klientów indywidualnych w całej Polsce. Mega Ogrodzenie. Raczki Wielkie 19A, Olecko. Działamy 7 dni w tygodniu. Sprawdź opinię na Facebooku i wybierz jakość na lata.
4: Mega Ogrodzenie, stal i beton moc, chroni nasze jutro, dni i każdą noc.
5: Polecam Marcin Miller.
6: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
7: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka, badanie wzroku gratis, spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
10: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam
11: 697 150 150.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: I po reklamie. Minęła 14.
13: Znamy line-up białostockich juwenaliów, Marsz Godności w stolicy Podlasia i nowa linia autobusowa na UWB. Szymon Murewski, zapraszam. Juwenalia Białystok z różnorodnym programem. Tegoroczna impreza w Białymstoku zapowiada się wyjątkowo pod względem muzycznym. Wydarzenie odbędzie się 15 i 16 maja na kampusie Politechniki. Na scenie pojawią się artyści reprezentujący rock, pop, rap, a także disco polo. Wśród gwiazd znajdą się zarówno legendy polskiej muzyki, jak i młodzi wykonawcy. Organizatorzy przygotowali kilka scen oraz dodatkowe strefy rozrywki. Impreza co roku przyciąga tysiące uczestników z całego regionu. To jedno z najważniejszych wydarzeń studenckich w Polsce. Marsz Godności przeszedł ulicami Białego Stoku. W stolicy Podlasia odbyła się już 24. edycja Marszu Godności osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 2000 uczestników, w tym osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Marsz miał na celu zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej. Szczególnie podkreślono kwestię mieszkalnictwa i wsparcia dla dorosłych osób pozostających bez opieki bliskich. Uczestnicy przeszli ulicą Lipową, a wydarzenie zakończyło się festynem integracyjnym. Organizatorzy apelowali o rozwój systemowych form wsparcia. Podkreślono także znaczenie empatii i integracji społecznej. Nowa linia autobusowa na kampus UWB. Od października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa prowadząca na kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Połączenie ma ułatwić dojazd studentom i pracownikom uczelni. Trasa obejmie kluczowe ulice miasta oraz centrum przesiadkowe. W planach jest również budowa nowego przystanku w pobliżu kampusu. Inicjatywa jest efektem współpracy władz miasta i uczelni. Nowa linia ma zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Będzie to ważny krok w rozwoju infrastruktury transportowej. Ponad 11 milionów złotych na OZE i nowoczesne przedszkole w regionie. Dzięki wsparciu powstaną instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii na budynkach użyteczności publicznej. Znacząco obniży to koszty funkcjonowania instytucji i zwiększy ich niezależność energetyczną. Ponadto w planach jest także utworzenie nowoczesnego placu zabaw przy nowym przedszkolu w Michałowie, mówi marszałek Łukasz Prokorem.
0: środki na odnawialne źródła energii, ale także na bardzo nowoczesne przedszkole w Michałowie. Te umowy, które podpisujemy, to jest jedna z najczęstszych momentów w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy te środki możemy przekazywać i cieszyć się, że one trafiają do naszych podlaskich miejscowości i miasteczek.
14: No akurat w naszym przypadku jest to bardzo znaczne dofinansowanie, prawie 2 miliony złotych. Jest to na wyposażenie przedszkola. Raz inwestycja bardzo duża, bo sama budowa przedszkola to około 12 milionów złotych, ale żeby dzieci się wprowadziły, żeby miały odpowiednie warunki, no to musi być też wyposażenie. A że będzie to wyjątkowe przedszkole, bo jest budowane w technologii pasywnej, z zielonym dachem, także w środku będzie fikoland, zarówno dla dzieci tych młodszych, jak też ze starszych oddziałów przedszkolnych.
13: Dodaje burmistrz Michałowa Marek Nazarko. Łączna wartość projektów OZE wynosi niemal 17 milionów złotych, a dofinansowanie z funduszy europejskich przekracza 9 milionów. Podlaska KAS przejęła podrobione akcesoria do produkcji papierosów. Ponad 5,5 miliona sztuk podrobionych kartonów do papierosów oraz niemal 500 rolek z owijkami do filtrów papierosowych z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanej marki tytoniowej przejęły służby z regionu. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 1 milion złotych, mówi komisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.
15: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska zatrzymali do kontroli na trasie S61 dwie ciężarówki, które wjechały z Litwy do Polski. W wyniku rewizji mundurowi znaleźli w obu ich naczepach podrobione akcesoria do produkcji papierosów. W ciężarówce kierowanej przez 49-letniego Białorusina znajdowało się 2 miliony kartonów do papierosów oraz niemal 500 rolek z korkowymi owijkami do filtrów papierosowych, nielegalnie oznaczonych znakami towarowymi znanej marki tytoniowej. W drugim skontrolowanym samochodzie ciężarowym, za kierownicą którego zasiadał 37-letni obywatel Rumunii, mundurowi odkryli ponad 3,5 miliona sztuk podrobionych opakowań kartonowych kolejnych dwóch firm produkujących papierosy. W sprawie zostało wszczęte śledztwo, które pod nadzorem prokuratury rejonowej w Suwałkach prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.
13: Za oznaczenie towarów podrobionymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Pomoc zakończona agresją. 35-latka zatrzymana za próbę rozboju. Policjanci zatrzymali mieszkankę Hajnówki podejrzaną o usiłowanie rozboju. Kobieta zaczepiła 61-letniego mężczyznę przy sklepie i poprosiła go o pomoc w zrobieniu zakupów. Gdy mężczyzna nie spełnił w pełni jej oczekiwań, stała się agresywna i zażądała od niego 100 zł. Następnie zaatakowała go, kopiąc i uderzając, co doprowadziło do upuszczenia przez niego telefonu i pieniędzy. Kobieta próbowała zabrać gotówkę, a w trakcie szarpaniny uderzyła poszkodowanego w głowę, powodując obrażenia. Po zdarzeniu oddaliła się z miejsca, jednak została zatrzymana przez policję jeszcze tego samego dnia. Śledczy ustalili również, że wcześniej zaatakowała bez powodu 17-latkę na przystanku autobusowym. Decyzją sądu kobieta trafiła na 2 miesiące do aresztu, a za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 15 lat. Decyzje zarządu województwa. Wsparcie dla edukacji i usług społecznych. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu środków na projekty edukacyjne, społeczne oraz ekologiczne. Ponad 100 tysięcy złotych trafi do gminy Szczuczyn na rozwój edukacji przedszkolnej i rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych. Dzieci skorzystają m.in. z zajęć artystycznych, eksperymentalnych oraz wsparcia specjalistów, takich jak psycholog czy logopeda. Blisko 100 tysięcy złotych otrzyma także gmina Bargów Kościelne na projekt Nowoczesna Szkoła, który obejmie m.in. naukę języków obcych i programowania.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest LWT, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
17: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
18: Na niebie dominują dziś chmury, z których przelotnie popada deszcz, a po południu burze na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl. Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
3: Dzieje się
1: z Radiem Yard.
19: Radio Yard i największe hity. Dzień dobry, 14 na zegarach i przez najbliższe 4 godziny będziemy razem z najlepszą muzyką, sprawdzonymi hitami i tym, co najważniejsze lokalnie i nie tylko. Zostańcie z nami, bo już w tej godzinie, dokładnie o 14.30 pojawi się też gość w naszym studiu, a ja zapraszam, Dawid Tymiński. Dzień dobry.

0: Ełkach.
1: Już 23 maja Ełk zamieni się w prawdziwe centrum rodzinnej zabawy. Na placu Jana Pawła II od 12 do 17 odbędzie się wielki festyn z okazji Dnia Dziecka i Dni Miasta Ełku. W programie mnóstwo atrakcji, a wszystko to zacznie się już o 11 paradą ulicą Wojska Polskiego. Od południa start festynu, o 15 losowanie nagród w ramach gry terenowej, a wielki finał o 17. Koncert Blanki. To będzie podsumowanie całego dnia imprezy, więc jeżeli śledzicie Pololistę, no to doskonale powinniście wiedzieć, że Blanka w Pololiście naszej też jest i to jest na miejscu pierwszym razem ze Skolimem, więc jeżeli jesteście ich fanami, no to tutaj musicie być, bo na pewno Niewinna będzie grana. Zapiszcie koniecznie tą datę, 23 maja w Ełku, prawdziwa fajna impreza i przy okazji, z okazji Dnia Dziecka i z Dni Miasta Ełku można sobie tam celebrować.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IPE. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IPE daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IPE. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
7: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
10: Dzieje się

0: jest Radio Yard. Twarze regionu w Radio Yard.
1: Dziś w cyklu Twarze regionu spotykamy się z osobą, która udowadnia, że wielka moda może powstawać właśnie tutaj na Podlasiu. Projektantka, której nazwisko znalazło się wśród takich ikon jak Gosia Baczyńska, Maciej Zień, twórczyni marki Moja Fashion, laureatka najważniejszych nagród w polskiej modzie, a przede wszystkim artystka, która w swoich projektach opowiada historię kobiecości.
2: Dzień dobry.
1: Dziś naszym gościem jest Barbara Piekut. Dzień dobry, witam serdecznie. Cofnijmy się na chwilę. Czy pamiętasz taki moment, w którym zdecydowałaś się, że idziesz właśnie w tą modę tak na 100%?
2: Wiesz co, takie decyzje nigdy nie są łatwe. Ja nigdy nie wiązałam jako małe dziecko swojego życia zawodowego typowo z modą. Jestem po prawie białostockim zresztą też, aczkolwiek moda była ze mną praktycznie przez cały czas. Ja zaczynałam od przerabiania ubrań second handów, od projektowania sobie sukienek na jakieś takie większe wyjścia. Natomiast zawsze rysowałam do szuflady. I moment spotkania z Grażyną Hasek, która jest absolutną ikoną mody polskiej. To był taki moment przełomowy, w którym zdecydowałam, że tak, że chcę spróbować, że to jest ten moment. Natomiast ja zaczynałam taka totalnie zielona, wiesz, nie znałam nikogo w branży. Nie miałam pojęcia, z czym się to je. Ale czułam, że to jest moja droga. I teraz już prawie 14 lat trwa moja przygoda i stała się moim życiem, także tutaj już jest to jedyny mój zawód. Robię już tylko to, bo jeszcze na samym początku starałam się łączyć pracę na etacie z projektowaniem. Było to takie typowe hobby. Na ten moment prowadzę firmę i pracuję z klientkami.
1: Czy były takie momenty zwątpienia, takie, kiedy trzeba było naprawdę zawalczyć o te marzenia?
2: Wiesz co, zwątpienia nie. Były momenty trudne. Były momenty bardzo trudne, ponieważ ja jestem mamą dwójki dzieci i te dzieci generalnie wychowywały się bez niani cały czas. Były to momenty, kiedy trzeba było pracować nocami, kiedy planowało się nocami, bo nocą było cicho i z reguły cicho i nikt od ciebie nic nie chciał, więc można było usiąść, zebrać myśli. To jest praca kreatywna, więc tutaj ta głowa musi być zupełnie czysta. Natomiast ja nigdy nie wątpiłam. Wiesz, to jest chyba tak, że jak wejdziesz na taką drogę swojej duszy, że czujesz, że to jest to, co chcesz robić, to nie ma takich momentów, gdzie poddajesz to wszystko, wiesz, pod wątpliwość, o matko, to na pewno nie jest to. Są momenty trudne, ale dzięki tym momentom docenia się tylko to, jeżeli coś wyjdzie.
1: Zawsze podkreślałaś, że właśnie, że tworzysz, żyjesz tutaj na Podlasiu, stąd pochodzisz. Co to miejsce daje tobie jako artystce?
2: Wiesz co, to jest mój dom. W momencie, w którym masz spokój, w momencie, w którym dobrze czujesz się w miejscu, w którym pracujesz, to widać i to czuć. Ja wielokrotnie podkreślałam, że Podlasie, Białystok stało się takim moim centrum modowego wszechświata. Pomimo tego, że tak jak ostatnio właśnie też byłam w Paryżu i rozmawialiśmy z różnymi innymi projektantami tak naprawdę z całej Europy, ale też i spoza Europy, problematyczne jest może trochę to, że nie mamy tego lotniska, gdzie nie możemy wsiąść po prostu w samolot i w ciągu kilku godzin przetransportować się w dowolne miejsce. No byłoby to logistycznie trochę łatwiejsze. Natomiast uważam, że ten spokój, ta natura, którą my tutaj mamy, rekompensuje absolutnie, absolutnie wszystko. I mieszka mi się tu bardzo dobrze.
1: Czy można powiedzieć, że Podlasie jest w tych projektach, nawet jeżeli one są pokazywane w Paryżu albo w Mediolanie?
2: Wiesz co, ja jestem w tych projektach, ja mieszkając na Podlasiu czuję się bezpośrednio związana z tym miejscem. Także mam nadzieję tak, że to gdzieś tam wybrzmiewa w mojej modzie.
1: I teraz jesteś już po pokazie kolekcji w Paryżu. Jakie emocje towarzyszą ci już po tym wszystkim, kiedy kurz opadł?
2: Ojej, no wiesz co, to był wyjątkowy pokaz pod wieloma względami. Ja w Paryżu byłam już po raz drugi, ponieważ 7 lat temu miałam swój pierwszy pokaz w Paryżu. Tym razem jednak dlatego był to wyjątkowy pokaz, ponieważ miał miejsce w dniu moich 40 urodzin. Także to już w ogóle kompletny kosmos. Wiesz co, Paryż jest wspaniałym miejscem, ponieważ łączy ze sobą bardzo wiele styli w sztuce, jak również styli w modzie. I tak jak pojechałam po raz pierwszy, to miasto mnie nie zachwyciło. Natomiast teraz można powiedzieć, że całkowicie się zakochałam. poznałam masę wartościowych ludzi, masę ludzi, którzy też kochają modę tak jak ja. Tam byli projektanci z Niemiec, z Francji, z Włoch, Koreańczycy, Japończycy. Tak naprawdę na backstage'u można było słyszeć wszystkie możliwe języki. I było pięknie, z racji tego, że każdy z nas robił co innego, jednakowoż poruszaliśmy się w jednej materii. Było to takie fajne zdarzenie i spotkanie światów. Mój pokaz był na finał pierwszego bloku. Ja prezentowałam modę wysoką, modę od couture. Przyjęta została kolekcja wspaniale. Ona miała swoją premierę w ubiegłym roku, we wrześniu, w Conversano we Włoszech. To było pierwsze miejsce, do którego poleciałam z Eteru, natomiast Paryż był drugim miejscem i bardzo się cieszę, że mogłam tam wystąpić.
1: No i czym jest dla ciebie ta, konkretnie ta kolekcja? Bo mam wrażenie, że to trochę więcej niż moda.
2: Wiesz co, Eterna sama w sobie traktuje o nieprzemijalności, o wieczności, o idei tej wieczności. Jest dla kobiet, które są delikatne, a zarazem świadome swojej kobiecości, które potrafią tą kobiecością się cieszyć, się nią bawić i jej doświadczać. Ja ogólnie uważam, że kobieta z wiekiem staje się bardziej wyrazista, a nie przeźroczysta. I to jest moda ponad, można powiedzieć, ponad podziałem na wiek, na rozmiar. Jest to na pewno wyjątkowa kolekcja. Ona się bezpośrednio wiąże z moją kolekcją poprzednią, czyli Nero Euro, która w całości była czarno-złota. Eterna jest pięknie pastelowo-waniliowo-perłowo-złota. I tak na dobrą sprawę mogę powiedzieć, że tą kolekcją postawiłam pewną kropkę za pewnym rozdziałem w moim życiu i w mojej karierze i nie mogę doczekać się tego, co dalej.
1: W twoich projektach czuć taki ogromny szacunek do rzemiosła, do detalu. Skąd wzięła się taka potrzeba tworzenia właśnie w takim duchu?
2: Ja uwielbiam, absolutnie uwielbiam detale i pracę ręczną. Uważam, że to jest coś, co wyróżnia modę wysoką od mody codziennego użytku. I tak na dobrą sprawę nie można odtworzyć danej sukienki idealnie jeden do jednego, bo w momencie, w którym na przykład suknia składa się z kilku tysięcy kawałków ręcznie ciętych koronek, to nigdy nie ułoży się tego identycznie. To nie jest praca maszynowa, to jest praca rzemieślnicza. Żmudna, natomiast piękna. Myślę, że teraz jesteśmy świadkiem takiego powrotu do doceniania kunsztu pracy ręcznej.
1: Tworzysz dla kobiet, ale to nie są tylko ubrania. Co chcesz dawać kobietom poprzez właśnie swoje projekty?
2: Co chcę dawać kobietom? Pewność siebie. Żeby zaczęły na siebie patrzeć takimi oczami, jakimi czasami patrzą na mężczyznę, którego kochają. Bo każda z nas jest piękna, tylko nie wszystkie to w sobie zauważają. Kiedy przestaniemy definiować się przez pryzmat rozmiaru i wieku, zauważymy, że kobiecość jest czymś wyjątkowym, jest darem. Jest tak na dobrą sprawę czymś, co z nami idzie przez życie, więc powinniśmy nauczyć się to kochać, powinniśmy nauczyć się to celebrować i przede wszystkim być dla siebie dobre.
1: To teraz zapytam o coś innego. Złota pętelka, międzynarodowe pokazy, Panteon Polskiej Mody. Który moment był dla ciebie najbardziej przełomowy?
2: A to podchwytliwe pytanie. Wiesz co, myślę, że najbardziej przełomowy jednak była Alta Roma. Alta Roma była pokazem, gdzie tak na dobrą sprawę ja byłam drugą osobą urodzoną w Polsce, która była wpisana do oficjalnego kalendarza. I to było naprawdę ogromne wyróżnienie. Natomiast każdy z tych kolejnych etapów uczył mnie czegoś nowego. Pokazywał mi troszeczkę tą moją modę przez inny pryzmat, bo jednak jako artysta, jeżeli wieziesz coś ze sobą i pokazujesz to światu, to jest tak jak z nauką chodzenia u dziecka. No jednak uczysz to dziecko chodzić, a potem puszczasz, żeby sobie po prostu szło samodzielnie i tak jest właśnie z pracą nad kolekcją, a potem z wypuszczeniem tej kolekcji już na wybiegu. Uważam, że jestem wdzięczna absolutnie losowi za każdy kolejny jeden etap, za wszystkie doświadczenia, bo sukces to zawsze suma porażek i trzeba o tym pamiętać i gdzieś tam trzeba pokornie do tego wszystkiego podchodzić. Ja też uważam, że jeżeli spełnia się marzenie, jeżeli jest się na drodze do spełnienia marzeń, to nie masz potrzeby się z nikim ścigać. I robiąc to dla siebie, tak na dobrą sprawę, tylko wtedy możesz być absolutnie szczęśliwą osobą.
1: A czy dzisiaj czujesz, że jesteś dokładnie w tym miejscu, o którym kiedyś marzyłaś?
2: Tak. Tak. Na ten moment mogę powiedzieć z zupełną świadomością, że jestem osobą spełnioną i szczęśliwą. I gdybym miała nawet jutro umrzeć, to wiem, że zrobiłam wszystko tak, jak chciałam. Według swojego planu, według swojego poczucia, nie wiem, sprawiedliwości, kręgosłupa moralnego, nie krzywdząc nikogo po drodze i będąc przede wszystkim w zgodzie z samą sobą.
1: Często wspominasz o swojej rodzinie. Jak udaje się pogodzić świat tej wielkiej mody, tak bardzo wymagający, z życiem prywatnym?
2: Ja mam bardzo grzeczne dzieci. Wiesz co, jak się udaje? Nie zawsze się udaje. Nie zawsze się udaje i zawsze jest to kosztem czegoś. Jeżeli ja przede wszystkim jestem mamą, ja to zawsze to podkreślam, dla mnie dzieci są absolutnym priorytetem. Ja wszystko rzucę, jeżeli muszę i pojadę. Natomiast ten mój moment taki dla mnie, to właśnie jest moja praca. Nie wiem, czy to jest zdrowe, być może mogłabym na ten temat polemizować z jakimś psychologiem. Natomiast tak, to jest ten mój moment takiego odpoczynku, takiego uwolnienia emocji. I okej, jeżeli muszę rezygnować na przykład z jakiegoś bardziej rozwiniętego życia towarzyskiego na rzecz tego, żeby być przede wszystkim mamą dla moich dzieci i realizować swoją pasję, to okej. Bo to mi daje szczęście i to mi daje spełnienie. Wiem, że te chwile są takie bardzo ulotne, bardzo kruche i patrząc nawet teraz, moje dzieci mają 9 i 12 lat. To jest niesamowite, jak ten czas szybko mija. I chcę, żeby zawsze miały świadomość tego, że ta mama dla nich była i że to one są ważne, ale też przede wszystkim staram się pokazać im, bo to, że my mówimy dzieciom cokolwiek, to w ogóle o niczym nie świadczy, bo one i tak nie słuchają. My możemy im pokazać, że jeżeli mamy marzenia, to musimy na nie ciężko pracować, bo nic absolutnie nie wydarzy się bez naszej ciężkiej pracy. I one też mnie widzą w taki sposób, gdzie na przykład już mogą iść spać, a ja jeszcze na kanapie siedzę rozłożona z tym wszystkim i wyszywam jakieś koronki, bo na przykład wiem, że mam premierę tej kolekcji i trzeba tą pracę trochę podgonić. Oni to widzą, oni są przyzwyczajeni do tego, że ja trochę mniej śpię. Mój syn na przykład krzyczy na mnie ostatnio za to: mamo, ty powinnaś już się położyć spać, więc ja często idę, kładę go spać, opowiadam mu bajkę, poczekam aż zaśnie i dopiero potem wracam do swoich rzeczy, żeby to nie było też aż takie za bardzo. Natomiast oni wiedzą i widzą, że marzenia mają swoją cenę i myślę, że to jest dobry i jedyny sposób na to, żeby wychować wartościowego człowieka.
1: A dzisiaj, co ciebie inspiruje najbardziej? Czy są to ludzie, czy są to emocje? Czy może jest to spokój, cisza?
2: Oj, rozmowa na temat inspiracji może się odbywać bardzo długo. Ostatnią moją kolekcję inspirowałam utworem jednego z moich ulubionych kompozytorów. Natomiast inspiruje mnie bardzo dużo rzeczy. W większości również są to moje klientki, ponieważ każda z nich opowiada inną historię, każda jest absolutnie inną kobietą, każda inaczej patrzy na świat. A ta moda ma być przede wszystkim dla nas kobiet. Także tak, tutaj jeżeli chodzi o inspirację, to temat jest absolutnie niewyczerpany. Na ten moment mogę zdradzić, że następna moja kolekcja jest inspirowana również utworem muzycznym. Natomiast o tym już będziemy, myślę, rozmawiali, jak ja już ją w końcu skończę, bo na razie są inspiracje, jest zamysł, są tkaniny, a nie mam za bardzo kiedy się tym zająć, bo mamy dużo panien młodych do ubrania w tym sezonie.
1: Rozmowa z naszym gościem, z Barbarą Piekut, pokazała, że marzenia naprawdę mają sens, nawet jeśli zaczynają się bardzo lokalnie. Mogą zaprowadzić nas na największe światowe wybiegi. Dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.
0: To był program Twarze Regionu w Radiu Yard. Radio Yard.
3: Piękne i sympatyczne głosy, jakie uśmiechy.
4: Super muzyka, ekstra kawałki.
5: Radio Yard.
6: Reklama. W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
9: Sąsiad, co to za dach robisz?
10: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
9: I co, długo czekałeś?
10: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
9: A rynny?
10: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
9: Serio?
10: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
9: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
17: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
18: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj. Dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz. 697 150 150. Powtarzam. 697 150 150.
19: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
20: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
19: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
20: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii, ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
19: A papierologia?
20: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
19: Serio? To dawaj kontakt.
20: Promień Energii, 530 944 444.
21: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Dzieje się
24: z Radiem Yard.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard.
2: Radio Yard.
0: Największe hity.
3: Teraz mam informację dla fanów Mocnych Wrażeń. Najpopularniejszy ekstremalny bieg z przeszkodami w Polsce wraca do Ełku. Run Magedon, czyli już 18 i 19 lipca. To wydarzenie dla tych, którzy lubią wyzwania, bieganie po wodzie, wspinaczka, błoto i ciężkie przeszkody to tylko część atrakcji. Do wyboru różne poziomy trudności od intro na 3 km, przez rekruta Classic, aż po ultra 42 km prawdziwej walki z własnymi słabościami. No są też opcje dla rodzin, dla dzieci, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. To nie tylko sport, bo to też przygoda, współpraca, ogromna satysfakcja na mecie, gdzie każdy uczestnik otrzyma też pamiątkowy medal. Zapisy już trwają, a szczegóły znajdziecie na stronie Mosir Ełk. A my już za chwilę o 15 przenosimy się do najświeższych wiadomości w Radiu Yard i później wracamy do kolejnej dawki informacji i największych hitów.

0: dzieje się
1: z Radiem Yard.
2: Reklama.
3: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
4: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
9: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbus. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
10: Hanbut.
2: I po reklamie. Minęła 15.
11: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
12: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
13: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
12: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
11: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
0: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
11: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
14: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
11: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6,41 zł. Benzyny 98, 6,90, a oleju napędowego 7,17 zł. To mniej niż dziś.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
15: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
11: Niemal wszędzie możliwy dziś przelotny deszcz, po południu burze na południowym wschodzie. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
15: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
17: Dzieje się
1: z Radiem Yard.
18: 15 na zegarach. Witajcie ponownie w Radiu Yard, Dawid Miński, a w tej godzinie ruszamy na trasę, czyli też sprawdzimy, co dzieje się na naszych lokalnych drogach. Jeśli jesteście w drodze, zostańcie z nami, bo za niespełna pół godziny przeniesiemy się na nasze drogi. Zobaczymy, pomożemy wam, jak dotrzeć bezpiecznie do celu. Dawid Miński, dzień dobry, witam i zapraszam.

Teraz ważna informacja dla kierowców w Białymstoku. Od 9 do 10 maja w związku z organizacją 13. edycji PKO Białystok Półmaratonu oraz biegów towarzyszących w mieście pojawią się utrudnienia w ruchu. Zablokowanych będzie wiele ulic i parkingów, a organizacja ruchu będzie się zmieniać wraz z przebiegiem zawodników. Warto wcześniej zapoznać się ze szczegółową rozpiską na stronie białystok.pl i dobrze zaplanować swoją trasę. My oczywiście też na trasie w Radio Yard będziemy Wam o tym przypominać.

0: Reklama.
1: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
2: Zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha, 13/15. Zapraszamy.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
5: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
9: Dzieje się z Radiem Yard.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 9 i 10 maja w związku z organizowaną imprezą sportową, która nosi nazwę 13. edycja PKO Białystok Maraton wraz z biegami towarzyszącymi, czyli biegiem śniadaniowym, PKO biegiem juniora, PKO biegiem nocnym na 5 km oraz PKO półmaratonem, będą miały miejsce utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowym na obszarze miasta Białegostoku. 9 maja planowane jest zamknięcie częściowe lub całkowite ulic takich jak Adama Mickiewicza. Ta ulica zamknięta będzie całkowicie od ulicy Elektrycznej do Placu Branickich od 9 do 24 oraz od ulicy Elektrycznej do ulicy Świętojańskiej od 9.10 do 9.50 i od 20 do 22. Czyli na Mickiewicza te utrudnienia będą miały miejsce tak naprawdę przez cały dzień. Na ulicy Świętojańskiej będzie też trzeba spodziewać się utrudnień, mianowicie zamknięta będzie ona całkowicie od ulicy Adama Mickiewicza do Placu Katyńskiego od 9.10 do 9.30, a Plac Katyński za to zamknięty będzie całkowicie od 9.15 do 9.50. Pełna lista utrudnień dostępna jest na stronie miasta białystok.pl. Przypomnę też o dość ważnej informacji, mianowicie o parkingach, które będą zamknięte na trasie biegów 9 maja, czyli w sobotę od 10 do 23. Zamknięcia parkingów można spodziewać się na Placu Jana Pawła II, na ulicy Legionowej od Kościelnej do Sienkiewicza, ulicy Adama Mickiewicza od Świętojańskiej do Placu Branickich, na ulicy Elektrycznej oraz na ulicy Jana Klemensa Branickiego od Placu Doktor Nauk Medycznych Piotra Luscy do ulicy Elektrycznej. Więc o tych utrudnieniach pamiętajcie. Jeśli chodzi o aktualną sytuację na drogach, to aktualnie bez większych utrudnień. W Białymstoku ruch delikatnie wzmożony na Mickiewicza, Branickiego oraz na Poleskiej. Poza tym bez większych utrudnień w Ełku Wojska Polskiego, Mickiewicza, Armii Krajowej, Przejezdnie i w Bielsku Podlaskim na Mickiewicza, Alei Piłsudskiego 11 listopada, 3 maja też przejedziecie bez większych utrudnień. Jeśli chodzi o warunki pogodowe dla kierowców, to tutaj pamiętajcie, żeby tą ostrożność zachować ze względu na opady deszczu, które mogą na drogach spotkać. Co dalej? Dalej to, że wracamy do największych hitów, a już za godzinę wrócimy do tego, co dzieje się na naszych drogach, na trasie w Radiu Yard. Sprawdzimy, co będzie się działo 10 maja, jeśli chodzi właśnie o wydarzenie PKO Białystok Półmaraton wraz z biegami towarzyszącymi, bo w niedzielę też tych utrudnień będzie trzeba się spodziewać.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
2: Granice wyznaczają przestrzeń. My wyznaczamy je solidnie. Mega Ogrodzenie. Producent ogrodzeń betonowych i panelowych z podmurówką. Projektujemy i wykonujemy bramy oraz furtki z automatyką. Zapewniamy profesjonalny montaż i własny transport. Realizujemy inwestycje dla firm, gospodarstw, instytucji oraz klientów indywidualnych w całej Polsce. Mega Ogrodzenie. Raczki Wielkie 19A, Olecko. Działamy 7 dni w tygodniu. Sprawdź opinię na Facebooku i wybierz jakość na lata.
3: Mega Ogrodzenie, stali beton moc, chroni nasze jutro, dni i każdą noc.
4: Polecam Marcin Miller.
5: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
6: Stop, nie przepłacaj. Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga, przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Z IP. Prąd nas kręci.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autokras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
11: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
12: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
13: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
12: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
13: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
12: A papierologia?
13: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
12: Serio? To dawaj kontakt.
13: Promień Energii. 530 944 444.
14: Thank you.
0: Świat okularów.
14: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
0: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
14: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
0: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
14: i minus 35% na szkła.
0: Świat okularów.
15: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
16: I po reklamie.
17: Dzieje się
18: z Radiem Yard.

0: Radio Jak.
1: Największe hity.
2: Teraz jeszcze jedna informacja prosto z naszych dróg. Do 15 maja utrudnienia na ulicy Kijowskiej na wysokości budynku numer 3 obowiązuje miejscowe połówkowe zawężenie jezdni, a powód to budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Także zachowajcie ostrożność, pamiętajcie, aby w tym regionie o tych utrudnieniach pamiętać. My oczywiście będziemy też Wam o nich przypominać.

0: Dzieje się z Radiem Yard.
1: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
4: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
5: Szukasz wyjątkowego tortu na pierwszą komunię świętą? Cukiernia Sowa zaprasza. Tworzymy eleganckie torty komunijne, które zachwycają smakiem i wyglądem. A do tego personalizowane ciastka z Twoją grafiką, imieniem, zdjęciem dziecka lub datą uroczystości. Projekt gratis. Zaskocz swoich gości i nadaj tej chwili niepowtarzalny charakter. Nie masz czasu na odbiór? Dowozimy torty nawet w niedzielę. Przyjdź, sprawdź, zapytaj. Cukiernia Sowa w Galerii Alfa, Biała, Jurowiecka, Auchan Hetmańska i Auchan Produkcyjna. Cukiernia Sowa. 80 lat polskiej tradycji cukierniczej.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie.
7: Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
6: Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
9: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
10: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
9: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
10: Będziecie?
9: Bądźcie. Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
1: I po reklamie. Jest 16.
11: Strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
12: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
13: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko Głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
11: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Salskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
14: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.

0: małżeństwa razem jeżdżą?
1: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
2: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
1: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
5: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. ultramed.białystok.pl.
1: Popołudnie, wieczór i noc z burzami na południowym wschodzie kraju. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
5: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. ultramed.białystok.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
6: Dzieje się
7: z Radiem Yard.
8: Na zegarach 16. Dzień dobry, witam ponownie, Radio Yard, a przed nami kolejna godzina, w której jesteśmy na trasie razem z wami, ale też masa największych hitów towarzyszy. Sprawdzamy drogi, informujemy, gramy też największe hity, to podstawa. Dawid Tymiński, dzień dobry.

Białystok znów stanie się stolicą muzyki elektronicznej. Przed nami 17. edycja Up to Date Festival, który odbędzie się w dniach 28-30 maja. Festiwal zagra w Parku Lubomirskich i w Galerii Arsenał. A na czterech scenach pojawią się dziesiątki artystów. To wydarzenie od lat przyciąga fanów ambitnej elektroniki i nowych brzmień. Także Up to Date Festival to nie tylko muzyka, bo to też wyjątkowy klimat miasta i nieoczywiste lokalizacje. Opera i Filharmonia Podlaska czy Pałac Branickich to tylko jedne z nie naprawdę wielu pozycji. Szczegóły i line-up znajdziecie na naszej stronie radio.jart.pl oraz na stronie wydarzenia.

0: Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
3: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
5: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku? Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilar Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilar Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
6: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IPE. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IPE daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IPE. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: I po reklamie.
11: Dzieje się

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: Radio Yard i największe hity. Wracamy teraz do tego, co dzieje się na naszych drogach. 10 maja oraz 9 maja odbędzie się 13. edycja PKO Białystok Półmaratonu wraz z biegami towarzyszącymi i to właśnie spowoduje zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia w ruchu drogowym na obszarze miasta Białegostoku. Co będzie się działo w tamtej godzinie, sprawdziliśmy sobotę, czyli 9 maja, a 10 maja też planowane jest zamknięcie częściowe lub całkowite wielu ulic, m.in. Adama Mickiewicza. Ta ulica będzie zamknięta całkowicie od Elektrycznej do Placu Branickich od północy do 16:00, więc tutaj pamiętajcie, że zarówno w nocy, jak i nad ranem i po południu ruch będzie utrudniony i niemożliwy. Do tego od 6:00 do 14:00 od Świętojańskiej do Elektrycznej na Adama Mickiewicza też należy spodziewać się utrudnień. Zamknięta będzie prawa jezdnia od ulicy Czesława Miłosza do ulicy Konstantego Ciołkowskiego od 9:15 do 12:30. Plac Branickich. Tutaj również zamknięta będzie prawa jezdnia od ulicy Adama Mickiewicza do placu Doktor Nauk Medycznych Andrzeja Piotra Lusce od północy do 16:00 oraz od 6:00 do 16:00. Zamknięta będzie prawa jezdnia od placu Doktora Nauk Medycznych Andrzeja Piotra Lusce do placu Jana Pawła II. Co dalej? Plac Jana Pawła II, ta ulica zamknięta będzie również, prawa jezdnia tam, ruch będzie na niej ograniczony od ulicy Kościelnej do Placu Branickich od północy do 16:00 oraz od 6:00 do 16:00 zamknięta będzie prawa jezdnia od Placu Branickich do ulicy Kościelnej. Kolejne utrudnienia mają miejsce też na Legionowej, na Kaczorowskiego, Wyszyńskiego, Sosnowskiego, Kalinowskiego, NZS, do tego Marii Kirii Skłodowskiej, Lussy, Piłsudskiego, Niepodległości, na Placu Niepodległości, na Włókienniczej, Poleskiej, Jurowieckiej, Sienkiewicza, Branickiego, Miłosza, Ciołkowskiego, Wiosennej, Świerkowej, Zwierzynieckiej, 11 listopada, Plac Katyński, Świętojańska i Sienkiewicza. Dokładna rozpiska na stronie białystok.pl, także tam warto zajrzeć, jeżeli planujecie podróże w sobotę i w niedzielę właśnie po Białymstoku, no to lepiej tam zerknąć, gdzie te utrudnienia mogą występować. Przypomnę, że też 10 maja od 6 do 14 ograniczony będzie korzystanie z parkingów. Parkingi będą zamknięte na trasie biegów, mianowicie plac Jana Pawła II, ulica Legionowa od Kościelnej do Kirii Skłodowskiej, na ulicy Konstantego Kalinowskiego, na Marii Kirii Skłodowskiej od placu NZS do Legionowej, Włókiennicza Jana Klemensa Branickiego 11 listopada i ulica Mickiewicza od Świętojańskiej do placu Branickich.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: W optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie. Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka. Badanie wzroku gratis. Spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezę rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurjanach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
12: Hanbud.
13: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
14: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
15: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
16: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
15: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
16: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
15: A papierologia?
16: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
15: Serio? To dawaj kontakt.
16: Promień Energii. 530 944 444.
17: I po reklamie.
18: Dzieje się
19: z Radiem Yard.

0: Radio Yard.
1: Teraz przychodzę z dobrymi wieściami, ale dobrymi wieściami dla Róży i Gizela, bo dziś raczej dużo życzeń i prezentów powinno w wasze ręce trafić. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Róża, Gizela mają dziś imieniny, także wszystkiego najlepszego. Jeżeli znacie kogoś o takich imionach, koniecznie złóżcie im życzenia. A z nietypowych świąt mamy dziś Światowy Dzień Hasła, więc może to dobry moment, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci, hasła zaktualizować. No, myślę, że to nigdy nie zaszkodzi. Za godzinę kolejne wiadomości, dokładnie o 17:00, także bądźcie z nami.

0: dzieje się z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
5: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
7: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
8: Świat okularów, świat okularów,
9: świat okularów.
10: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
11: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
10: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
11: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
10: i minus 35% na szkła.
11: Świat okularów.
9: Świat okularów.
10: Świat okularów. Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
12: Szukasz wyjątkowego tortu na pierwszą komunię świętą? Cukiernia Sowa zaprasza. Tworzymy eleganckie torty komunijne, które zachwycają smakiem i wyglądem. A do tego personalizowane ciastka z Twoją grafiką, imieniem, zdjęciem dziecka lub datą uroczystości. Projekt gratis. Zaskocz swoich gości i nadaj tej chwili niepowtarzalny charakter. Nie masz czasu na odbiór? Dowozimy torty nawet w niedzielę. Przyjdź, sprawdź, zapytaj. Cukiernia Sowa w Galerii Alfa, Biała, Jurowiecka, Oszą Hetmańska i Oszą Produkcyjna. Cukiernia Sowa. 80 lat polskiej tradycji cukierniczej.
1: I po reklamie. Minęła 17.
13: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
14: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
13: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach puszczy są bardzo duże.
15: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
13: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe. Od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
16: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
13: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
17: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
13: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
18: Szymon Murewski, zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Sportowych. Dobry sezon i gorzkie zakończenie. Podsumowanie sezonu KKS-u. Koszykarze z Bielska Podlaskiego mają za sobą sezon pełen kontrastów. Drużyna bardzo dobrze prezentowała się jesienią, długo utrzymując czołowe miejsca w tabeli. Ostatecznie rundę zasadniczą zakończyła na trzeciej pozycji. Kluczową rolę odegrała dobra gra na własnym parkiecie. Niestety faza play-off po raz kolejny przyniosła rozczarowanie i szybkie odpadnięcie z rozgrywek. To już kolejny rok z rzędu, kiedy KKS odpada w rywalizacji z Lublinianką. Problemy kadrowe i kontuzje wpłynęły na formę w ostatnich miesiącach. Mimo to kilku zawodników wyróżniło się indywidualnie bardzo dobrymi statystykami. KS Bas tuż za podium pierwszej ligi. Siatkarki KS Basu Białystok zakończyły sezon tuż poza podium pierwszej ligi siatkówki. W decydującym meczu o brązowy medal zmierzyły się z zespołem z Piły. Spotkanie od początku było wyrównane i dostarczyło wielu emocji kibicom. Obie drużyny naprzemiennie przyjmowały inicjatywę, co przyłożyło się na wynik 2-2 po 4 setach. Szczególnie zacięta była czwarta partia, zakończona wynikiem 30-32. O końcowym rozstrzygnięciu zdecydował tiebreak, w którym lepsze okazały się rywalki. Białostoczanki zakończyły sezon na czwartym miejscu, prezentując ambitną postawę do samego końca. Sukces młodych pływaków na Litwie. Zawodnicy MPK Wodnik zaprezentowali się z dobrej strony podczas międzynarodowych zawodów na Litwie. Rywalizacja odbywała się na 50-metrowym basenie i zgromadziła silną obsadę. Największy sukces odniósł Grzegorz Lusina w kategorii 13-latków. Zawodnik zdobył srebrny medal na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Dołożył do tego brąz w stylu motylkowym na tym samym dystansie. Wyniki te potwierdzają jego rosnący potencjał. Start w zawodach był cennym doświadczeniem dla całej drużyny. Derby regionu w trzeciej lidze. Przed nami emocjonujące derby województwa. Jagiellonia 2 Białystok zmierzy się z ŁKS-em Łomża w meczu 30. kolejki. Gospodarze zajmują środkową część tabeli i utrzymują bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Z kolei goście walczą obecnie o miejsce barażowe i awans do drugiej ligi. Spotkanie zapowiada się bardzo interesująco pod względem sportowym. Poprzedni mecz między tymi drużynami zakończył się zwycięstwem ŁKS-u. Niedzielne starcie może mieć duże znaczenie dla układu tabeli.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest LWT, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
0: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
13: Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu. Po południu, wieczorem i w nocy burze na południowym wschodzie kraju.
19: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
0: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
21: Dzieje się
22: z Radiem Yard.
23: Na zegarach 17, więc witam w kolejnej odsłonie popołudnia z Radiem Yard. Jak zawsze o tej porze jesteśmy na trasie. Jesteśmy też pełni gotowi, mając masę największych hitów. I oczywiście będziemy informować też, co dzieje się w naszym regionie. Dawid Tymiński, dzień dobry.

Uwaga, bo kolejny przykład oszustwa, tym razem wyjątkowo perfidnego, miał miejsce w naszym regionie. Do 74-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza. Twierdził, że jej córka pilnie potrzebuje drogiej szczepionki ratującej życie. W tle kobieta usłyszała głos rzekomej córki, która błagała o pomoc. Przerażona seniorka przekazała oszustowi 50 tysięcy złotych. Dopiero później okazało się, że padła ofiarą manipulacji. Pamiętajcie, zawsze weryfikujcie takie informacje, kontaktujcie się bezpośrednio z bliskimi. Takie sytuacje naprawdę mogą wykorzystać nasze emocje i bardzo łatwo jest się w takich okolicznościach nabrać na oszustwa. Pamiętajcie, żeby zawsze takie informacje potwierdzać.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
2: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
4: Granice wyznaczają przestrzeń. My wyznaczamy je solidnie. Mega Ogrodzenie. Producent ogrodzeń betonowych i panelowych z podmurówką. Projektujemy i wykonujemy bramy oraz furtki z automatyką. Zapewniamy profesjonalny montaż i własny transport. Realizujemy inwestycje dla firm, gospodarstw, instytucji oraz klientów indywidualnych w całej Polsce. Mega Ogrodzenie. Raczki Wielkie 19A, Olecko. Działamy 7 dni w tygodniu. Sprawdź opinię na Facebooku i wybierz jakość na lata.
5: Mega Ogrodzenie, stal i beton moc, chroni nasze jutro, dni i każdą noc.
6: Polecam Marcin Miller.
7: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IPE. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IPE daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IPE. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
11: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
12: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
11: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
12: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
11: A papierologia?
12: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
11: Serio? To dawaj kontakt.
12: Promień Energii. 530 944 444.
0: I po reklamie.
13: Dzieje się
14: z Radiem Yard.

0: Siemiatycze, województwo podlaskie, do 8 maja jeszcze tam utrudnienia na odcinku 5 km i 700 metrów. Dalej przypomnę, że do 30 listopada na drodze krajowej nr 62 Sochy Annopolskie, Siemiatycze, tam też roboty drogowe, ograniczenie do 50 km na godzinę. Do 30 listopada również Czartajew, Siemiatycze na drodze krajowej nr 19, też tam utrudnień trzeba spodziewać się na odcinku kilometra i 400 metrów i ograniczenie do 50 km na godzinę. Do 30 listopada również Siemiatycze mała, Turna mała, tam na drodze krajowej nr 19 również utrudnienia, i na drodze krajowej nr 19 do 29 maja Czarna Białostocka, Chorodnianka, na tym odcinku też utrudnień należy się spodziewać. Co dalej? Przypomnę też o takich bardziej długotrwałych utrudnieniach, które mogą występować w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj zacznijmy od drogi krajowej nr 58 Olsztynek Jedwabno. Do 31 sierpnia włączony prawy pas ruchu w kierunku Jedwabna, 40 km na godzinę ograniczenie prędkości, sygnalizacja świetlna oraz ruch wahadłowy tam może występować. Do 17 maja zabezpieczenie uszkodzonej latacji na moście i zwężenie do jednego pasa ruchu na S7, węzeł Ostróda Północ, węzeł Ostróda Południe. Co dalej z utrudnień aktualnie na drogach bez poważniejszych problemów? Na Mickiewicza, Branickiego, na Poleskiej jeszcze samochodów może być trochę więcej, ale tutaj już bez poważniejszych utrudnień, bez poważniejszych zakorkowań. W Ełku na Mickiewicza Armii Krajowej Wojska Polskiego ruch jak najbardziej płynny, i w Bielsku Podlaskim na Mickiewicza, na Aleje Piłsudskiego 3 maja, 11 listopada też przejedziecie bez większych utrudnień. Także jeżeli ruszacie sobie w miasta, to nie ma problemu, spokojnie wszędzie płynnie przejedziecie. Przypominam też o utrudnieniach związanych z 13 edycją PKO Białystok Półmaratonu, który już w najbliższy weekend 9 i 10 maja. Masa utrudnień i planowane zamknięcia częściowe lub całkowite wielu ulic. Dokładne informacje znajdziecie na stronie miasta białystok.pl. Warto wejść, jeżeli planujecie podróże właśnie po Białymstoku w najbliższy weekend, to koniecznie sprawdźcie, czy przypadkiem na waszej trasie te utrudnienia lub zamknięcia dróg nie będą występowały.
1: Na trasie z Radiem Yard.

0: Zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha, 13/15. Zapraszamy.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację, bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
8: Sąsiad, co to za dach robisz?
9: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
8: I co, długo czekałeś?
9: Właśnie nie, mieli od ręki antracyt powłoka premium Matteka.
8: A rynny?
9: No i tu najlepsze, dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
8: Serio?
9: Serio, sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
8: CDD Polska, Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska, Białystok, ulica Elewatorska 29. Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
10: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
11: I po reklamie.
12: Dzieje się
13: z Radiem Yard.

0: Radio Jar. Największe hity.
1: Na dziś to by było na tyle. Dziękuję, że byliście razem ze mną przez to popołudnie i zapraszam bardzo gorąco na Pololistę, bo już w sobotę o 16 startujemy z najnowszym notowaniem. Wchodźcie na stronę radio.jart.pl. Jeszcze jest czas na to, żeby zagłosować, oddać swój głos i przyczynić się do tego, co tam w Pololiście się zadzieje. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Dawid Tymiński.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard.
2: Radio Yard.
0: Największe hity. Dzieje się z Radiem Yard.
2: Reklama.
3: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autokras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
4: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, Twoja przestrzeń marzeń.
7: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
8: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
9: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku? Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, pani Hilary.
10: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jackiot S8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
11: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
2: I po reklamie. Jest 18.
12: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
13: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
12: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
14: So far, 8 cases have been...
15: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
12: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
16: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następny podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
12: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec z okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
18: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok BEMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest LWT, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
12: Jutro lokalnie rozpogodzenia, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych możliwe burze. Najchłodniej na północy, tam do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich do 20, na przeważającym obszarze kraju około 15.
17: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
18: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BEMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
20: Eurodance Live
0: w Radiu Yard.

0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzy sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl.
1: Horoskop Podlask. Zaprasza wróżka Walentyna.
2: Halo Podlasie, halo Białystok, Kełki, Bielsk Podlaski. To wróżka Walentyna, wasza najlepsza wróżka i szeptucha w jednym z Podlasia. Patrzę w gwiazdy i patrzę, co tam niosą wam waga. Będziesz szukać balansu między wypada pójść, a nie chce mi się. No ostatecznie wybierzesz siedzenie na ganku i patrzenie, jak korniki jedzą starą stodołę. Prognoza? Znajdziesz w lesie kanie wielkości parasola. To znak pomyślności. Skorpion. Będziesz knuć tajemnicze plany dotyczące rewitalizacji starego kurnika. Twoja pasja sprawi, że ludzie zaczną cię omijać szerokim łukiem, myśląc, że rzuciłeś na nich urok. Kolor? Ciemny jak noc nad bagnami siemiadówki. To wszystko na dziś. Jutro powiem, co czeka strzelca i koziorożca. Pozdrawiam i pięknego dnia, wróżko Walentyna.
1: To był horoskop Podlaski, wróżki Walentyny.
0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzył sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl

0: Reklama.
1: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbus. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
2: Hanbut.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
3: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii. 530 944 444.
5: Świat okularów.
6: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19, Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
5: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
6: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
5: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
6: i minus 35% na szkła.
5: Świat okularów.
6: Świat okularów.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: I po reklamie.
11: Eurodance Live
12: w Radiu Yard.

0: It's a celebration.
1: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
2: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
3: Maja Barwicka, zapraszam. Galeria imienia Ślędzińskich zaprasza na wystawę Encyklopedia Weroniki Gęsickiej, którą można oglądać do 21 czerwca. Encyklopedia to projekt poświęcony zagadnieniu wiedzy i jej wiarygodności oraz granicy między prawdą a fikcją. Punktem wyjścia dla artystki stały się fałszywe hasła odnajdowane w encyklopediach, słownikach i leksykonach. Nieprawdziwe wpisy, które redaktorzy umieszczali niekiedy celowo, m.in.

0: wspierające te hasła, wyszukane przez artystkę m.in. na internetowych aukcjach. W projekcie To, co prawdziwe, funkcjonuje na równych prawach z tym, co zostało wymyślone. Kuratorką wystawy jest Katarzyna Sagatowska.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
0: Nie Teatr w Białymstoku zaprasza 9 maja na koncert Złote Przeboje Polskiej Piosenki. Wieczór pełen melodii, które od lat towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy. To muzyczna podróż do świata utworów, które nie tracą swojej siły i aktualności. W programie znajdą się piosenki takich twórców jak Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta, Anna Jantar czy Czesław Niemen, a także wielu innych artystów, którzy na stałe zapisali się w historii polskiej muzyki. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie spotkaniem z emocjami, od radości i nostalgii po wzruszenie. Znane i lubiane utwory zabrzmią w nowych aranżacjach, zachęcając publiczność do wspólnego śpiewania i powrotu do muzycznych wspomnień. Na scenie wystąpi Natalia Lubrano, artystka o charakterystycznym głosie i bogatym doświadczeniu scenicznym. Towarzyszyć jej będą muzycy Bartosz Krzywda, Tomasz Imienowski oraz Michał Lasota. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników polskiej piosenki, zarówno tych, którzy chcą powrócić do ulubionych utworów, jak i tych, którzy odkrywają je na nowo.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
0: W ramach festiwalu Kobiety Wschodu odbędą się warsztaty artystyczne stworzenia performance'u. Zajęcia będą okazją do twórczego eksperymentowania z ruchem, światłem oraz działaniami scenicznymi, a także do aktywnego udziału w procesie powstawania instalacji świetlnych. Warsztaty mają charakter interdyscyplinarnego procesu artystycznego, w którym uczestnicy będą pracować z ciałem, przestrzenią, kostiumem i relacją z publicznością. Performance jako forma sztuki pozwala eksplorować emocje, gest, symbolikę i kontekst społeczny, a także przekraczać granice tradycyjnych form artystycznych. Zajęcia skierowane są zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Program warsztatów obejmuje m.in. tworzenie i projektowanie kostiumów, pracę z ruchem scenicznym oraz działania teatralne i performatywne. Uczestnicy będą także przygotowywać elementy performance'u, który zostanie zaprezentowany podczas festiwalu. Finałem warsztatów będzie wspólny występ uczestników w formie performance'u. Grupa zaprezentuje instalację złożoną z żywych rzeźb świetlnych ptaków, które staną się częścią artystycznej kompozycji światła i ruchu. Warsztaty odbędą się 8 maja.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
0: Burmistrz Michałowa oraz jednostki OSP z gminy Michałowo zapraszają 9 maja o godzinie 15 na rodzinny festyn z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie odbędzie się na placu OSP w Jałówce. W programie przygotowano liczne atrakcje dla całych rodzin. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentację wozów ratowniczych i stoiska służb mundurowych, a także skorzystać ze strefy gastronomicznej. Dla najmłodszych przygotowano zabawy, konkursy i animacje. Wieczorem odbędzie się część muzyczna wydarzenia. Na scenie wystąpią Zorka i As, a także Kalaski, Czerwone Szpilki oraz Edyta i Krzysztof. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ-em. Organizatorami wydarzenia są gmina Michałowo, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Koło Gospodyń Wiejskich Jałówki z Jałówki oraz jednostki OSP Jałówka, OSP Michałowo i OSP Szymki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Yard.
1: Fajnie, kulturalnie w Radio Yard.
0: Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 10 maja o godzinie 18 na koncert kameralny w Dolnym Foyer. Wydarzenie będzie prezentacją laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej w Suwałkach. Konkurs należy do ważnych wydarzeń promujących młodych śpiewaków, dając im możliwość rozwoju artystycznego oraz zdobywania doświadczenia scenicznego. Koncert laureatów stanowi okazję do zaprezentowania talentów wyróżnionych w ostatnich edycjach wydarzenia. Koncert skierowany jest do miłośników muzyki klasycznej oraz wszystkich, którzy chcą poznać młode talenty sceny wokalnej.
1: Fajnie, kulturalnie w Radiu Yard.
2: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Granice wyznaczają przestrzeń. My wyznaczamy je solidnie. Mega Ogrodzenie. Producent ogrodzeń betonowych i panelowych z podmurówką. Projektujemy i wykonujemy bramy oraz furtki z automatyką. Zapewniamy profesjonalny montaż i własny transport. Realizujemy inwestycje dla firm, gospodarstw, instytucji oraz klientów indywidualnych w całej Polsce. Mega Ogrodzenie. Raczki Wielkie 19A, Olecko. Działamy 7 dni w tygodniu. Sprawdź opinię na Facebooku i wybierz jakość na lata.
6: Mega Ogrodzenie, stal i beton moc, chroni nasze jutro, dni i każdą noc.
7: Polecam Marcin Miller.
8: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
11: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
12: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
13: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
12: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
13: Będziecie? Bądźcie.
12: Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
14: Szukasz wyjątkowego tortu na pierwszą komunię świętą? Cukiernia Sowa zaprasza. Tworzymy eleganckie torty komunijne, które zachwycają smakiem i wyglądem. A do tego personalizowane ciastka z Twoją grafiką, imieniem, zdjęciem dziecka lub datą uroczystości. Projekt gratis. Zaskocz swoich gości i nadaj tej chwili niepowtarzalny charakter. Nie masz czasu na odbiór? Dowozimy torty nawet w niedzielę. Przyjdź, sprawdź, zapytaj. Cukiernia Sowa w Galerii Alfa, Biała, Jurowiecka, Oszą Hetmańska i Oszą Produkcyjna. Cukiernia Sowa. 80 lat polskiej tradycji cukierniczej.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
16: i po reklamie.
17: Eurodance Live w Radiu Yard.
18: Check it out, check it out.

0: Eurodance Live w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
3: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
1: I po reklamie. Minęła 19.
4: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
5: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
4: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne w wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
6: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
4: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy, kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc między innymi, że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
7: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów. I wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
4: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
8: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
4: Problemy nasilają się w długie weekendy.
9: Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości sportowych. Turniej bokserski z pomocą charytatywną w Wysokiem Mazowieckim odbędzie się już czwarta edycja turnieju boksu olimpijskiego. Wydarzenie przyciągnie zarówno młodych, jak i doświadczonych zawodników z całej Polski. Walki rozegrane zostaną w hali Olimpia, a wstęp dla kibiców będzie bezpłatny. Poza sportową rywalizacją zaplanowano dodatkowe atrakcje, w tym pokaz amerykańskich samochodów. Turniej ma również wymiar społeczny dzięki zbiórce na leczenie chorej Emilii. Wydarzenie będzie można śledzić także online poprzez transmisję. Karolina Hołda z medalem międzynarodowego turnieju. Hołda odniosła kolejny sukces na arenie międzynarodowej. Podczas turnieju w Sarajewie zdobyła brązowy medal w grze mieszanej w tenisie stołowym. W parze z czeskim partnerem dotarła do półfinału po emocjonujących pojedynkach. Szczególnie wymagający był ćwierćfinał, zakończony zwycięstwem po tiebreaku. W półfinale duet musiał uznać wyższość rywali. Zawodniczka dobrze radzi sobie również w rywalizacji indywidualnej. Intensywny kalendarz startów nie wpływa negatywnie na jej formę. Coraz bliżej rozstrzygnięć w Ekstraklasie. Przed nami decydująca faza sezonu, która przyniesie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Mistrzostwa Polski. Jagiellonia Białystok po porażce z Górnikiem Zabrze znalazło się w trudnym położeniu w walce o tytuł. Lech Poznań, będący w znakomitej formie, ma 6-punktową przewagę na 4 kolejki przed końcem. Forma Jagiellonii w ostatnich tygodniach pozostawia jednak wiele do życzenia, co potwierdza tylko jedno zwycięstwo w 5 spotkaniach. Przed Białostoczanami wymagający terminarz obejmujący starcia m.in. z Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin. Sytuacja w sprawia, że zespół Adriana Siemieńca musi walczyć nie tylko o tytuł, ale także o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Każde kolejne spotkanie nabiera więc rangi finału. Ranmageddon wraca do Ełku. Ekstremalny bieg Ranmageddon ponownie zawita do Ełku w lipcu. Wydarzenie potrwa 2 dni i przyciągnie uczestników o różnym poziomie zaawansowania. Zawodnicy zmierzą się z wymagającymi trasami pełnymi przeszkód naturalnych i sztucznych. Rywalizacja obejmuje kilka dystansów, od krótkich po ultramaraton. Uczestnicy będą musieli wykazać się siłą, wytrzymałością i determinacją. Ranmageddon to nie tylko sport, ale także forma integracji i dobrej zabawy. Każdy, kto ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
2: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
4: Jutro najchłodniej na północy, tam od 8 do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich natomiast najcieplej, tam nawet 20. Lokalnie rozpogodzenia, ale raczej przewaga chmur, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych może zagrzmieć.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody była LWD, ekspresowa lakiernia proszkowa w Bielsku Podlaskim. www.lwdkonstrukcje.pl.
2: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: Eurodance Live w Radiu Yard.